0: Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na Lord and Spirit Fest. To prawdziwa gratka dla koneserów dobrych napoi i wszystkich, którzy cenią sobie wyjątkowe smaki. Od godziny 17 na parkingu przy ratuszu czeka na Was strefa festiwalowa, spotkania z ambasadorami marek i ekspertami z branży, degustacje i klub cygarowy. Do tego muzyka na żywo i część gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Lord and Spirit Fest. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku Lord Jack.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Ćwiartka z kurczaka tylko 7,99 za kilogram. Pieczarki 500 gramów, jedyne 5,99 za opakowanie.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
5: W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
4: A French? Zapewne dopłata.
5: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
4: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
5: Łańcut Kościuszki 95.
6: Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: ProLand Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.proland.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
3: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz studia, na których zamiast musisz, trzeba, wypada, słyszysz, możesz, warto, twój wybór. We FSIS w Rzeszowie zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i działać międzynarodowo. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na FSIS.edu.pl. Create your life.
6: I po reklamie.

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na Lord & Spirit Fest. To prawdziwa gratka dla koneserów dobrych napoi i wszystkich, którzy cenią sobie wyjątkowe smaki. Od godziny 17 na parkingu przy ratuszu czeka na Was strefa festiwalowa, spotkania z ambasadorami marek i ekspertami z branży, degustacje i klub cygarowy. Do tego muzyka na żywo i część gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Lord & Spirit Fest. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku Lord Jack.
7: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com. Let's
4: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ćwiartka z kurczaka tylko 7,99 za kilogram. Pieczarki 500 gramów jedyne 5,99 za opakowanie.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na Lord and Spirit Fest. To prawdziwa gratka dla koneserów dobrych napoi i wszystkich, którzy cenią sobie wyjątkowe smaki. Od godziny 17 na parkingu przy ratuszu czeka na Was strefa festiwalowa, spotkania z ambasadorami marek i ekspertami z branży, degustacje i klub cygarowy. Do tego muzyka na żywo i część gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Lord and Spirit Fest. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku Lord Jack.
8: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
6: W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
5: A French? Zapewne dopłata.
6: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
5: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
6: Łańcut Kościuszki 95.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości. A French? Zapewne dopłata. Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking. Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz. Łańcut Kościuszki 95. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na Lord and Spirit Fest. To prawdziwa gratka dla koneserów dobrych napoi i wszystkich, którzy cenią sobie wyjątkowe smaki. Od godziny 17 na parkingu przy ratuszu czeka na Was strefa festiwalowa, spotkania z ambasadorami marek i ekspertami z branży, degustacje i klub cygarowy. Do tego muzyka na żywo i część gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Lord and Spirit Fest. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku Lord Jack.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
4: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.

0: Tkwimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
3: Europejski Stadion Kultury.
2: Przy hali pod promie wystąpią dla was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Tektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji.
3: Do zobaczenia w Rzeszowie.
2: Szczegóły na stadionkultury.pl.
4: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Kiełbasa bracka Nikpol, jedyne złoty 99 za 100 gramów. Koncentrat pomidorowy Pudliszki 190 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Ćwiartka z kurczaka tylko 7,99 za kilogram. Pieczarki 500 gramów jedyne 5,99 za opakowanie.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.

0: Imy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl. IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: I po reklamie.
5: SK Rzeszów News.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
5: SK Rzeszów.
6: Sport w czasach PRL-u był czymś znacznie więcej niż tylko rywalizacją na boisku. Stanowił narzędzie polityki, propagandy i budowania społecznej tożsamości. W dzisiejszej rozmowie nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła wraz z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzą się fenomenowi zakładowych klubów sportowych na Podkarpaciu, które przez dekady kształtowały lokalne społeczności i sportowe tradycje regionu. Porozmawiają też o tym, dlaczego państwo tak mocno zaangażowało się w organizację sportu,

0: sprawa jest o tyle logiczna, że komuniści po prostu rozpracowali, jak działa sport. To znaczy, nowa władza bardzo szybko zrozumiała, że sport to świetne narzędzie polityki. No, można z jednej strony pokazać sukcesy, zarówno sportowe, jak i socjalizmu, budować poczucie dumy. Można też było przez moment zapomnieć po prostu o codziennych problemach. No, to jest też istotne, zwłaszcza w czasach, prawda, kryzysu. Zresztą, jeśli porozmawiamy z osobami, które śledziły sport w latach 60., 70., no to z pewnością też powiedzą, że sukcesy, na przykład piłkarskie, na arenie międzynarodowej także, no to była świetna odskocznia, że może i nic nie było wtedy, ale jednak przynajmniej można było popatrzeć, poczuć się dumnym z bycia Polakiem, z tych sukcesów i z ogrywania najlepszych. Także, no rzeczywiście sport tutaj stał w centrum, niejako trochę w centrum propagandy, zaryzykuję to stwierdzenie, ale też o czym należy pamiętać, to to, że był no, praktycznie w całości upaństwowiony. To znaczy kluby, związki sportowe, różnego rodzaju komitety, to wszystko stopniowo podporządkowano instytucjom kontrolowanym przez partię na przestrzeni lat. Państwo nie tylko wzięło na siebie kontrolę klubów, ale wręcz też całe finansowanie, prawda, czyli wszelkiego rodzaju resorty, komitety, to wszystko odpowiadało za finansowanie klubów. No i oczywiście no, to miało swoje z jednej strony plusy, bo oczywiście spora kroplówka ze strony państwa, ale z drugiej strony ogromne minusy. No bo okej, my płacimy, to chcemy sukcesów. I tu był cały pies pogrzebany. W każdym razie każdy sukces na igrzyskach czy mistrzostwach musiał pokazywać taką wyższość systemu socjalistycznego nad zgniłym Zachodem. No, w Polsce to przybierało pewną formę, ale też pamiętajmy, że na przykład w Związku Sowieckim, jeśli sobie włączymy filmy z tamtego okresu, no to też widzimy, że ta rywalizacja była czymś więcej niż tylko rywalizacją sportową. No i oczywiście, co jest istotne, no sport był też takim narzędziem pewnej kontroli, to znaczy władza mogła też mieć wgląd w to, co my, Polacy, co inni mieszkańcy bloku wschodniego robili nie tylko w czasie pracy, ale też w czasie wolnym.
1: Teraz jak Cię tak słucham, to przypomina mi się taki dokument, który kiedyś oglądałam na temat sportowców mieszkających w Rosji. Że ten sport właśnie dla Rosji jest taką swego rodzaju przepustką do wielkiego świata i do pokazania takiej swojej wyższości nad innymi narodami. A że ci sportowcy właśnie, którzy no, nie odnoszą sukcesów, no to różnie kończą.
0: Tak, no najlepszy przykład z Korei Północnej, prawda? Gdzie te mecze właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba Mundial w 2010 roku, kiedy Korea Północna grała. Tamta propaganda też to ubrała w wydarzenie właśnie rywalizacji, pokazanie, że my jesteśmy lepsi. Choć no jak wiemy, no Korea Północna i ta ichniejsza reprezentacja nie zawojowała Mundialu. Natomiast no, to właśnie tak mniej więcej wyglądało. Ten akurat przypadek jest przejaskrawiony, ale cała reszta się zgadza.
1: Wróćmy jednak do realiów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i porozmawiajmy o tym, na czym właśnie w praktyce polegało powiązanie zakładów pracy ze sportem. Czy właśnie pracownicy tych zakładów, którzy byli zawodnikami tych klubów, czy mieli z tego jakieś korzyści? A jeśli nie byli tymi zawodnikami, to czy spotykały ich jakieś nieprzyjemności?
0: Generalnie cały ten model opierał się na takiej, nazwijmy to, relacji opiekun-protegowany. To znaczy każdy klub musiał mieć jakiegoś, najczęściej musiał mieć jakiegoś opiekuna, prawda? Tak jak mamy słynne nazwy CWKS, Cywilno-Wojskowe Kluby Sportowe. No tutaj najbardziej chyba znanym przykładem jest Legia Warszawa, no akurat na naszym podwórku podkarpackim, no Resowia akurat dostała się pod tą kontrolę. Były też kluby milicyjne, były też kluby kolejowe, górnicze, czy hutnicze, no...
1: To... A nawet harcerskie, ale o tym później.
0: No tak, harcerskie też były. Natomiast rzeczywiście, duży zakład pracy był niejako patronem i sponsorem. No. Zakład pracy albo oczywiście, prawda, wojsko, służby, no kto się tam trafił. Zakład finansował sprzęt, boisko, stadion, wyjazdy na mecze, a też i niekiedy mieszkania, czy te jakieś dodatkowe świadczenia właśnie dla najlepszych zawodników. Także było o co grać, no, z relacji wynika ówczesnych zawodników, że jak dobrze zagrali na jakimś turnieju, no to można było sobie jakiś telewizor załatwić czy coś takiego, także były pewne profity z tego powodu. W zamian też cały ten zawodnik zyskiwał prestiż i tak naprawdę też w jakiś sposób zakład miał oddziaływanie przez to na załogę, tak to nazwijmy.

0: ustalimy. Jeśli kierownik mógł powiedzieć, że nasza drużyna wygrywała, no to rosła duma z zakładu, prawda? Takie poczucie, jak to u nas jest dobrze. Co jest ważne i co jest takim dość ciekawym elementem, to to, że zawodnicy byli wówczas zatrudniani w tych zakładach, jako na przykład ślusarze, jako generalnie, prawda, jakieś tam funkcje górnicy.
1: Ja myślałam, że odwrotnie, że właśnie w tym zakładzie pracy szukano właśnie osób, które mogłyby zostać takimi zawodnikami.
0: Nie, to ja mogę nawet podać przykład własnego ojca, który też nawet później po przemianach ustrojowych, kiedy wszystko się pozmieniało, musiał odpisać CV, no to miał wpisane w zatrudnieniu, że w latach 80. był ślusarzem. No i oczywiście urzędniczka wpisywała, no ale co pani pisze, nie jestem ślusarzem. A, ja grałem w piłkę. I to jest ta właśnie ta esencja, prawda? Te osoby były zatrudnione na danych stanowiskach, natomiast w praktyce ich zadaniem było po prostu grać. To tak samo jak w wojsku, prawda? Były plutony, które były skupione po prostu na sporcie. Trafiałeś do sportowego, no to w takim razie kop piłkę przede wszystkim. Oczywiście jakieś elementy musztry musiały być, no ale priorytet to był oczywiście sport. To tak złośliwie się czasem mówi o klubach na przykład wojskowych. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, że kluby wojskowe miały tę elastyczność, że było coś takiego jak obowiązkowa służba wojskowa. Zatem utalentowany czy jakiś znany gracz mógł po prostu zostać ściągnięty, prawda, to będziesz służył w takim wypadku w miejscu X i grać dla klubu X. Także to były właśnie takie realia tamtych czasów.
1: Czyli już wtedy nie trzeba było załatwiać lewych zwolnień lekarskich?
0: No, wydaje mi się, że raczej nie. Zresztą akurat tamten czas troszkę inne miał zasady, także nie, raczej wtedy po prostu jasno było tak naprawdę. W jakiś sposób może nie pisane, ale może częściowo też pisane prawo, że po prostu grasz, no to skup się na tym.
1: Jak właśnie układała się ta relacja między państwem, tymi zakładami pracy i klubami sportowymi?
0: Generalnie była to pewnego rodzaju piramida. Na szczycie było państwo, powiedzmy partia, czy instytucje, które odpowiadały za ten sport. One ustalały priorytety, dzieliły pieniądze, wybierały dyscypliny strategiczne. To jest też kluczowe, dlatego że pamiętajmy, no u nas akurat takimi kluczowymi sportami to właśnie była piłka nożna, prawda, lekka atletyka, siatkówka, no ale na przykład w Czechosłowacji no był hokej. Przede wszystkim, także no, niektóre sporty były bardziej finansowane, bo po prostu miały jakieś tam, powiedzmy, ideologicznie wartościowe, tak to nazwijmy. Natomiast niżej tej struktury były już zakłady pracy, które brały na siebie właśnie tą codzienną organizację, utrzymanie stadionów, zatrudnianie zawodników, tworzenie sekcji młodzieżowych i amatorskich. Także no, to był taki, nazwijmy to, trójkąt zależności, prawda? Bo z jednej strony trzeba było spełniać oczekiwania władz, liczyć się z tymi właśnie możliwościami, interesami zakładu, ale też przy okazji odpowiadać w jakiś sposób na lokalne potrzeby. No to akurat wydaje mi się, że w Mielcu czy w Rzeszowie było to w pewien sposób widać, no bo te kluby akurat, czyli mówię tutaj o obydwu stalach, prawda, Stal Mielec, Stal Rzeszów.
1: A to nie jedyne stale, o których będziemy dzisiaj mówić?
0: No nie, bo w zasadzie Stalowa Wola też akurat działająca przy Hucie też była tak specyficzna, no bo wszystkie te kluby, one miały być pewnego rodzaju wizytówką, prawda, takiego socjalistycznego przemysłu.
1: Ale skąd właśnie taka nazwa Stal i co ona miała symbolizować?
0: Generalnie wszystkie nazwy Stal, Górnik, Hutnik, czy różnego rodzaju GKS-y, prawda, na Śląsku, one wszystkie tak naprawdę wiązały się z konkretną gałęzią gospodarki, przy której patron danego klubu działał, prawda? Dlatego możemy sobie wyobrazić tutaj, że Stal akurat mogło się kojarzyć właśnie z takim przemysłem, prawda? Pokazywać właśnie industrializację Polski Ludowej. No i akurat w tym przypadku właśnie też pamiętajmy, że zarówno Mielec, jak i Rzeszów to jeszcze pocopowskie, tak to powiem roboczo, ośrodki przemysłowe. No Stalowa Wola, no to też akurat Huta, no to z automatu się kojarzy właśnie ze Stalą, prawda? I tak analogicznie mamy jeszcze przecież Hutnika na przykład w Krakowie, czy właśnie Górnicze Kluby Sportowe, GKS Katowice na przykład. Później oczywiście to, o czym należy pamiętać, to rzeczywiście ta wielosekcyjność. To znaczy te kluby, oczywiście ja tu będę mówił w dużej mierze odnosił się do przykładów z piłki nożnej, dlatego że piłka nożna była takim powszechnym i jest w dalszym ciągu sportem. Później, w momencie, kiedy już weszliśmy w trzecią RP, w inne realia, pojawili się prywatni właściciele klubów, którzy najczęściej, wiadomo, nie utrzymywali całych klubów, tylko konkretne sekcje. No i z tych przyczyn i też jeszcze z wielu innych, dane sekcje były po prostu wyodrębniane z konkretnych klubów. I tak na przykład mamy w Rzeszowie, powiedzmy, Stal Rzeszów, która przez wiele lat prowadziła sekcję bokserską, a obecnie wydaje mi się, że strażnikiem trochę tych tradycji bokserskich dawnych jest z kolei inny klub Wisłok Rzeszów, który już powstał w latach 90., prawda? Także to są właśnie takie przypadki związane stricte z tym procesem.
1: Ja z kolei mogę powiedzieć nieco więcej o klubach, które funkcjonują w Stalowej Woli, bo akurat z tamtych okolic jestem. I tak na przykład, jeśli dobrze mówię, to z ZKS-u Stal Stalowa Wola, które tam powstała w latach 30., wyodrębniło się kilka różnych klubów w różnych dyscyplinach sportowych. I to jest na przykład właśnie ten ZKS Stal Stalowa Wola, który domyślnie był piłką nożną. Teraz to jest obecnie Stal Stalowa Wola, ale mamy też ZKS Stal Stalowa Wola, czyli koszykówkę. Mamy miejski klub tenisowy, jak słyszycie, tutaj już ta nazwa Stal gdzieś zniknęła. Mamy też katolicki klub lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, to już trochę dłuższa nazwa. No a już wydaje mi się chyba w latach 2000 powstała Stal Stalowa Wola Boxing Team, czyli jak widzimy tutaj mamy no wiele, wiele dziedzin sportu.
0: Tak, ja bym też zwrócił uwagę na to, że pochodzenie klubów i również inne czynniki przyczyniają się do tego, że niektóre środowiska kibicowskie utrzymują ze sobą tak zwane zgody. Częstym takim przykładem są mecze Stali Stalowa Wola na przykład z Resowią. Wtedy bardzo często w sektorze gości ze Stalowej Woli, no to zasiadają również kibice Stali Rzeszów po prostu. Także to są takie niuanse pewne.
1: A skoro już jesteśmy przy wspomnianej przez ciebie Stali Rzeszów, to może właśnie przejdźmy sobie do niej jako do pierwszego klubu. Jak właśnie wyglądały jej początki? Kto i właśnie kiedy, w jakich warunkach tworzył ten klub?
0: To znaczy tak, ja na początku chciałbym nakreślić jeszcze, jeśli mówimy już o terenach dzisiejszego Podkarpacia, że nasz region był specyficzny z racji po prostu tego pocopowskiego, jak już wspomniałem, przemysłu. To znaczy z racji tego, że było u nas na tym terenie bardzo dużo zakładów pracy, no to dlatego też było sporo, prawda, klubów, które z czasem właśnie w tym momencie albo powstały, albo się rozwinęły, jak na przykład Stal Mielec, który został jeszcze w 1939 założony. Ale już wracając do samej historii Stali Rzeszów. Początki obecnego klubu z Hetmańskiej sięgają końcówki 1944 roku. Czyli widzimy, jeszcze wojna trwała, prawda? Front się przesuwał. Natomiast to właśnie wtedy grupa pracowników zakładów lotniczych w Rzeszowie zdecydowała, że przy organizacji młodzieży TUR, w skrócie, związanej z Polską Partią Socjalistyczną, powoła takie koło sportowe dla młodzieży i pracowników. Chodziło o to, żeby zebrać po prostu rozproszonych sportowców, którzy wracali do miasta lub tam akurat się osiedlali, żeby stworzyć im warunki do uprawiania sportu w takich nowych realiach politycznych. No i w zasadzie z początku warunki były bardzo skromne, bo nie było po prostu nawet jeszcze stadionu. Zawodnicy musieli trenować na różnych placach, czasem w błoniach, przy szkołach. To jest w ogóle znamienne, jeśli chodzi o tworzące się kluby. Resowia też musiała w początkach swoich działalności korzystać z gościnny, ale to jeszcze były dawne czasy przedwojenne. W każdym razie dopiero w połowie lat 50. ostatecznie otwarto stadion przy Hetmańskiej. No i akurat można śmiało więc powiedzieć, że to środowisko lotnicze było dość istotne w tym przypadku. Zresztą akurat sama Stal Rzeszów, no tak jak wspomniałem, była od początku związana najpierw z państwowymi zakładami lotniczymi, później z WSK, PZL Rzeszów i tutaj wydaje mi się, że ta nazwa więcej powie kibicom, bo raczej ta pamięć o WSK jest wiecznie żywa. No i w każdym razie ten zakład stał się takim głównym opiekunem klubu. No i to też widać właśnie w nazwie Stal Rzeszów, prawda? Także w jakiś tam sposób w kształcie tego żurawia też można dopatrywać się tych właśnie elementów akurat takich bardziej przemysłowych, lotniczych. No rzeczywiście stała się taką sportową wizytówką rzeszowskiego przemysłu. No i oczywiście, co jest tutaj również istotne, zakłady dawały klubowi finansowanie, etaty dla sportowców, pomagały w budowie i utrzymaniu stadionu. No i też jednocześnie, prawda, w samych strukturach klubu wielu działaczy właśnie pochodziło z tego zakładu. Także to, o czym można właśnie powiedzieć, to właśnie taka budowa od początku tego klubu. A w zasadzie dość podobne korzenie, bo lotnicze ma również mielecka Stal. Przy czym no tu trzeba zwrócić uwagę, że jednak klub z Mielca powstał nieco wcześniej, bo już przed wojną, 10 kwietnia 1939 roku. Wówczas nosił nazwę Klub Sportowy PZL Mielec, czyli też widzimy to nawiązanie, prawda, do państwowych zakładów lotniczych. I była to inicjatywa w zasadzie wyrastająca z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Także tutaj w skład pierwszych drużyn no to wchodzili rzeczywiście pracownicy fabryki, ale też i piłkarze z różnych akurat klubów, którzy przeszli po prostu pod ten szyld. No i później po wojnie już, prawda, klub kontynuował działalność, zresztą wydaje mi się, że akurat temat tak naprawdę sportowego Mielca, ich sukcesów, to jest w ogóle temat na jakąś taką głębszą rozmowę przez osiągnięcia również na arenie międzynarodowej czy krajowej.
1: Czyli tutaj mieliśmy rok 39, ale wśród klubów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, są również kluby o nieco dłuższej tradycji, dłuższej historii i mam tutaj na myśli właśnie Stal Stalową Wolę. Czyli tutaj mamy rok 38, ale to o szczegółach myślę, że ty nam powiesz więcej.
0: Nie wiem, czy akurat taka bardzo dłuższa, bo w zasadzie Stalowowolska Stal jest od swoich imienniczek niewiele w zasadzie starsza, bo o rok starsza od Stali Mielec, a jeśli nie pamiętam, mieli o 6 lat, tak dobrze liczę, od Stali Rzeszów. Także to nie są jakieś może wielkie liczby, natomiast rzeczywiście to, co można wyróżnić w przypadku Stali Stalowa Wola, no to trochę taka tradycja jednak, bo to jest klub, który wrósł niejako w samo, no nie wiem, czy założenie Stalowej Woli, ale rzeczywiście w historię miasta, bo tak naprawdę, kiedy klub powstawał w 1938 roku, to stało się to w dużej mierze z inicjatywy ówczesnego dyrektora zakładu hutniczego, Feliksa Olszaka, z którego inicjatywy utworzono taki amatorski klub sportowy. Oni tam mieli, jeśli dobrze pamiętam, skromne boisko i tak naprawdę bez chyba nawet bieżni ani trybun. Także widzimy, to było takie bardzo uproszczone boisko, nawet nie stadion. No i od początku tak naprawdę istnienie tego klubu miało być częścią takiej opieki socjalnej nad załogą. Ten klub miał mieć funkcję integrującą, miał im organizować czas wolny, budować więź z tym właśnie hutniczym ośrodkiem, który wtedy się rozwijał. I o ile w przypadku rzeszowskiej i mieleckiej Stali, powiedziałem tak bardziej to dość ogólnikowo, natomiast wynika to z faktu, że no po prostu są kluby szerzej znane i tak naprawdę można by było mówić o meczach, które te kluby toczyły właśnie w najwyższych ligach czy na arenie międzynarodowej. No to jest, chciałbym tutaj skupić się rzeczywiście tej stalowowolskiej Stali, dlatego że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę z dziedzictwa tego klubu. A dlaczego? Dlatego że no, w gruncie rzeczy był przez dekady tak naprawdę klub o charakterze wielosekcyjnym. Warto o tym wspomnieć, dlatego że pamiętajmy, w momencie, kiedy już w PRL-u Huta Stalowa Wola rozwijała się, więc już czasy powojenne, no to w szczytowym okresie zatrudniała 20-25 tysięcy ludzi, a więc widzimy, no, było na czym budować całe tak naprawdę środowisko. I w zasadzie klub ze Stalowej Woli był tak naprawdę nieuchronnie związany z kondycją huty, prawda? Czyli jak wiemy, było lepiej, no to i w klubie było lepiej. I tutaj warto szczególnie wspomnieć o latach 60. i 70., kiedy powstał taki większy kombinat przemysłowy, rozbudowywano zaplecze socjalne. Natomiast to było o tyle niebezpieczne, że kiedy dochodziło do kryzysów, a jak wiemy, PRL obfitował w różnego rodzaju przesilenia, kryzysy, zwłaszcza w latach 70. i 80., no to niestety też klub to odczuwał, bo brakowało środków na utrzymanie sekcji, modernizację obiektów. Także to jest taka dość skomplikowana sprawa, no natomiast faktem jest, że rzeczywiście również dzięki klubowi wielosekcyjnemu Stalowej Woli udało się stworzyć takie dość specyficzne i patrząc po kondycji środowisk tamtejszych kibiców, dość oddane środowisko. W Stalowej Woli działało szereg sekcji. Sekcja tenisa, boksu, siatkówki, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, hokeja na lodzie. O tym warto wspomnieć, że kluby z dzisiejszego Podkarpacia, również Stali Rzeszów, przeżywały takie momenty, kiedy starano się trochę eksperymentować, starano się szukać nowych dyscyplin. To przetrwało tylko, prawda, przez pewien czas, natomiast warto to wyróżniać jako takie właśnie epizody. Zresztą pamiętam jeszcze spacer po klubie akurat już z rzeszowskiej Stali, gdzie rzeczywiście na zdjęciach na ścianach klubu widać rzeczywiście takie momenty, kiedy grali właśnie gracze hokeja czy innych tych dyscyplin. W każdym razie no, to jest właśnie to, o czym należy wspomnieć, i oczywiście jeszcze łucznictwo, tam też było koszykówka kobiet i mężczyzn, także no, generalnie to, co charakteryzowało kluby tamtego okresu, to bardzo bogata oferta, jeśli chodzi o dyscypliny, to znaczy można było naprawdę różne sporty w tym czasie trenować.
1: Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do ostatniej w naszym dzisiejszym zestawieniu Stali, czyli do Stali Sanok. Jak właśnie wyglądały początki tego klubu? Jakie było jej takie zaplecze przemysłowe?
0: W sierpniu 1946 roku pracownicy sanockiej fabryki wagonów, wśród nich byli m.in. Tadeusz Nazarkiewicz czy Tadeusz Szczudlik, wystąpili z inicjatywą założenia przyzakładowego klubu sportowego. Wspomniał ich tamtejszy dyrektor przedsiębiorstwa, on miał nazwisko Schneider, bodajże, jeśli mi pamięć nie myli. I w każdym razie dzięki temu wsparciu 5 września 1946 roku powstał klub sportowy Wagon przy Sanockiej Fabryce Wagonów, czyli też widzimy, nazwa dość znamienna. Natomiast co warto wspomnieć, tam tak naprawdę ten rozwój odbył się stopniowo. To znaczy najpierw od jednej sekcji takiej typowo piłkarskiej do klubu typowo wielosekcyjnego. W zasadzie, co tu należy wspomnieć, w 1949 roku nastąpiła zmiana tak naprawdę całej wizji. Klub przekształcono w związkowy klub sportowy metalowców Wagon Sanok, a następnie po prostu w ZKS Stal Sanok. Także tu też widzimy trochę takiego miszmaszu, trochę rzeczywiście takiej stopniowości. Natomiast rzeczywiście w klubie wraz z zmianą nazwy zaczęły też powstawać kolejne sekcje. I w okresie największego rozwoju w PRL-u Stal prowadziła bodajże, jak się mi pamięć nie myli, około 15 różnych sekcji sportowych, no z czego to najbardziej znana oczywiście ta hokejowa, ale no też warto wyróżnić tutaj bokserów, piłkarzy, narciarzy również, także no to wynikało też, prawda, z ówczesnej kondycji finansowej akurat branży wagonowej.
1: No i na koniec zatrzymajmy się w Przemyślu, gdzie obok klubów zakładowych funkcjonowały także takie zespoły o troszkę odmiennych tradycjach sportowych.
0: Generalnie w Przemyślu jest dość skomplikowana historia, dlatego że Czuwaj Przemyśl, o którym tutaj będziemy mówić, powstał w zasadzie w 1918 roku i to tak naprawdę z inicjatywy harcerzy z tamtejszego gimnazjum imienia Murawskiego. W każdym razie oni postanowili założyć przy swojej drużynie harcerski klub sportowy Czuwaj. Więc jak sama nazwa wskazuje, prawda, skoro harcerze, no to też i tradycje patriotyczne, wartości obywatelskie, no klub będący w jakiś sposób trochę taką wizytówką ówczesnych czasów, prawda, Polski częściowo międzywojennej. I to sprawiło, że Czuwaj bardzo szybko się rozwinął. Była piłka nożna, hokej na trawie, o czym warto wspomnieć, bo mówiliśmy o hokeju na lodzie, to byłby z kolei na trawie, ale też i inne dyscypliny. Jak pokazują statystyki, w 1928 roku Czuwaj zrzeszał około, a może i nawet ponad 2000 członków. W tym około 600 czynnych zawodników, także no, liczby całkiem pokaźne. Natomiast okres PRL musiał oczywiście wymusić na tym klubie pewne zmiany. No bo jak wiadomo, tu z jednej strony weszła inna ideologia, ale też i no właśnie to szukanie, prawda, patrona dla klubu. W tym przypadku klubu Czuwaj Przemyśl, no został on oddany akurat branży kolejarskiej, tak to nazwijmy, i przekształci się w kolejowy klub sportowy Kolejarz. A później od 50, to był 47 rok, więc ta nazwa nie trwała długo, bo w 55 klub już funkcjonował też jako kolejowy klub sportowy, ale już Czuwaj, czyli wróciła ta po prostu tradycyjna nazwa. I po prostu oznaczało tyle, że zamiast harcerstwa, formalnym zapleczem klubu stała się taka właśnie branża kolejnictwa, zaplecze PKP, można tak powiedzieć. Także taki dość typowy mechanizm. Natomiast też to, co należy zaznaczyć, Czuwaj pozostał takim klubem bardzo miejskim. W latach 50., 60. tam działało chyba 16 sekcji sportowych i tam było od piłki nożnej, oczywiście najpopularniejszej, do piłki ręcznej, koszykówki. Można tam było też trenować hokej, lekkoatletykę, pływanie, co jeszcze, gimnastykę, nawet tenis. I jeśli nie pamięć nie byli, chyba oni też mieli epizod ze sportem motocyklowym, z tym z żużlem, o czym warto wspomnieć, czyli nie tylko ta rzeszowska Stal miała takie eksperymenty, w zasadzie w przypadku Stali Rzeszowskiej trwające do dzisiaj. I klub, co więcej, no, mimo tego, że Przemyśl już nie był tak liczącym się ośrodkiem jak w okresie międzywojennym, no to jednak w dalszym ciągu miał tych kilka tysięcy członków, także w jakiś sposób no, rzeczywiście się rozwinął. Rozgadałem się trochę na temat historii klubu Czuwaj Przemyśl, aczkolwiek warto wspomnieć o jeszcze jednym klubie, który wówczas no, w zasadzie niemal jednocześnie istniał. Mowa tu o klubie Polna Przemyśl, który też był dość istotny, choć miał nieco inny charakter. To był klub robotniczo-wojskowy i działał on w latach 35-91 roku. On był dość mocny, jak sama nazwa wskazuje, związany z wojskiem, ale też i z miejscowymi zakładami pracy, m.in. ZA Mera Polna. Także tak się ta akurat nazwa tego patrona cała brzmiała. No i w praktyce no, Polna była klubem, który łączył dwa filary. Z jednej strony wojskowy, a z drugiej robotniczy. No i to był dość istotny, wydaje mi się, przynajmniej w regionie, ośrodek dla piłki nożnej, ale też i kilku innych dyscyplin. I co warto wspomnieć, zawodnicy Polny z powodzeniem długo walczyli z Czuwajem, ale też i z Polonią Przemyśl. O istnieniu Polonii też warto akurat przynajmniej parę zdań wspomnieć. Ale w każdym razie, w latach 80. takim największym sukcesem Polnej był awans do trzeciej ligi, także akurat w tamtych warunkach to był spory wysiłek i no chyba taki największy, można powiedzieć, sukces tego klubu.
1: No i przechodząc już do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, jak w takiej szerszej perspektywie można ocenić właśnie rolę klubów zakładowych w historii takiej ogólnej sportu na Podkarpaciu?
0: Wydaje mi się, że zarówno na Podkarpaciu, jak i w innych częściach Polski ona była nieoceniona. Tak naprawdę zauważmy, o tym nie było okazji pomówić w trakcie dzisiejszej audycji, ale kluby takie jak Stal Mielec czy Stal Rzeszów, one grały w najwyższej lidze i grały w europejskich pucharach. Co ważne, Stal Rzeszów też miała taki epizod, o czym warto wspomnieć. Podobnie było też z innymi klubami, które no, w swojej skali też miały duże osiągnięcia. Także niewątpliwie bez zakładów lotniczych, hutniczych czy wagonowni jakichś nie byłoby tak silnych ośrodków. To były zakłady, które dawały pieniądze, infrastrukturę, etaty dla sportowców, no i przede wszystkim masowy dostęp do sportu w tamtych czasach, czyli coś, z czym no obecnie żaden rząd nie jest w stanie sobie do końca poradzić, prawda? Także niewątpliwie zakładowe kluby sportowe przyczyniły się do tego, że dzisiaj w naszym kraju możemy się chwalić sporą, no, dużą tradycją, zarówno czy to piłkarską, czy w zależności od dyscypliny, którą weźmiemy. Natomiast tak czy owak, wszystko to było silnie powiązane i niewątpliwie możemy mieć pewien sentyment do tego modelu.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Wakacje to czas podróży i przywożenia pamiątek z różnych zakątków świata. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że niektóre egzotyczne przedmioty, rośliny czy wyroby ze zwierząt mogą podlegać ścisłej ochronie i ich przewóz przez granicę wymaga specjalnych zezwoleń. Jak rozpoznać chronione gatunki, czego nie wolno przewozić z zagranicy i jakie konsekwencje grożą za złamanie przepisów? O to wszystko nasz reporter Tomek Widak podpytał przedstawicielki Podkarpacia Podkarpackiej Izby Administracji Skarbowej, które na co dzień zajmują się kontrolą takich przypadków na granicy.
4: Nazywam się Monika Markowicz, jestem młodszym ekspertem Służby Celno-Skarbowej w stopniu starszego rachmistrza.
5: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
6: Drogie panie, dzisiaj rozmawiamy sobie o chronionych okazach na granicy. Może zacznijmy od takich podstaw. Czym są w ogóle okazy chronione? Zdefiniujmy je.
4: Okazy chronione to są gatunki fauny i flory, które są zagrożone wyginięciem i ujęte są w załącznikach Międzynarodowej Konwencji Waszyngtońskiej, w skrócie zwanej CITES. Jest to konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory. Po co właściwie mamy ten CITES? Ona przede wszystkim, konwencja chroni gatunki zagrożone przed wyginięciem poprzez regulacje i kontrolę handlu. Zwalcza także nielegalny przemyt, ujednolica zasady między państwami, czyli kraje mają regulacje prawne w kwestii też dokumentów, jak przywozić te okazy, po to właśnie, aby uprościć działanie służbom celnym, tak aby nie było wątpliwości, jakie dokumenty, bez względu na to, z jakiego kraju są, to tutaj służby będą wiedziały, co w tych zezwoleniach jest i jakie zwierzęta i rośliny są objęte tą ochroną.
6: To w takim razie, co jest tym chronionym okazem?
4: Okazem, tutaj zgodnie z definicją konwencji, a także rozporządzenia unijnego, to jest każde zwierzę lub roślina, martwe lub żywe, i wszelkiego rodzaju towary, artykuły wytworzone z tychże właśnie okazów, bądź na przykład jakieś medykamenty, w których w ulotkach załączonych, w informacjach bądź na etykiecie są zawarte informacje, że są właśnie wykonane z gatunku albo zawierają jakiś ekstrakt z gatunku zwierząt, roślin objętych tą konwencją.
1: Ważne jest to, że w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy mówimy o żywych zwierzętach, czy wypchanych, czy o jakichś trofeach myśliwskich, czy też o przedmiotach z nich wykonanych. Jest około 30 tysięcy takich gatunków, a w tym około 10 tysięcy to są właśnie zwierzęta. I ten temat gatunków objętych ochroną jest szczególnie ważny, szczególnie istotny zawsze przed wakacjami, ponieważ to jest taki czas, kiedy wyjeżdżamy częściej niż w innych porach roku na zagraniczne wyjazdy. Często są to wyjazdy poza granice Unii Europejskiej. Zatem zanim wybierzemy się na taki wakacyjny wyjazd, czy chociażby zanim wybierzemy się na taki krótszy, weekendowy nawet wyjazd za granicę, zapoznajmy się z tą tematyką, zapoznajmy się z przepisami, a my dzisiaj postaramy się omówić te najważniejsze kwestie, które związane są z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem.
6: No to skoro jesteśmy przy wakacjach, no to dopytam, jakie pamiątki z wakacji mogą okazać się problematyczne na granicy?
1: Jak już wspominałyśmy, to nie tylko żywe zwierzęta, żywe rośliny, ale także przedmioty wykonane ze zwierząt. I tak nasze obserwacje, nasze doświadczenia na granicy podczas kontroli pokazują, że najczęściej przewozimy, turyści przewożą, podróżni przewożą odzież, galanterie wykonane ze skór chociażby węży czy krokodyli. Takich przypadków na naszej granicy na Podkarpaciu w tym roku jest około 30. Głównie właśnie odzież, galanteria, paski, portfele, torebki wykonane ze skór węży, ale też taką ciekawostką w tym roku było futro wykonane ze skóry ocelota, choć nie tylko. Ostatni przypadek wykryty na przejściu granicznym w Medyce to próba takiego nielegalnego przewozu przez granicę dwóch kłów morsa arktycznego, które przewoziła obywatelka Ukrainy w swym bagażu. Nasi funkcjonariusze kontrolowali autokar, którym przekraczała granicę ta kobieta, i podczas kontroli bagaży z wykorzystaniem sprzętu RTG właśnie udało się wykryć, że w jednym z bagaży są takie dwa kły, i identyfikacja, którą przeprowadziliśmy na miejscu, ta wstępna, wykazała, że one należą do gatunku morsa arktycznego.
5: Rzeźnego, dosyć imponujących rozmiarów. Kły, jeden 45 cm długości, drugi 52. Zatem, tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi tylko o żywe zwierzęta, ale także o różnego rodzaju właśnie wyroby z kości, ze skór, z zębów czy z rogów zwierząt, to różnego rodzaju biżuteria, naszyjniki, pierścionki, właśnie takie, które są wykonane z tych części zwierząt chronionych.
6: A gdybyśmy tak popatrzyli na mapę świata, które gatunki są zakazane, z których kontynentów?
4: Na przykład Ameryka to wyroby z niedźwiedzi, czyli na przykład skóry z niedźwiedzia, jakieś trofea, wyroby ze skór krokodyli, no to cała galanteria. Mamy tutaj paski, torebki, również odzież, obuwie się zdarza też, pióro z dzikich ptaków, papugi, muszle przydaczni, koralowce, również muszle na przykład skrzydelnika olbrzymiego, wyroby ze ssaków morskich, na przykład fiszbiny, tutaj z wielorybów, oleje wielorybów z rekinów, żywe gady i płazy, co jeszcze tutaj mamy, papugi na przykład z Ameryki Południowej, żółwie morskie, żywe pająki, a także rośliny, na przykład storczyki, kaktusy, wyroby z koralowców, czyli wszędobylska, tutaj biżuteria, jakieś ozdoby, breloczki. Z Afryki z kolei, no to powtarzają się niektóre, bo zwierzęta egzotyczne występują podobne w różnych częściach świata. I na przykład z Afryki mamy również wyroby z krokodyli, z węży, jakieś ozdoby też żółwi, kości słoniowej, żywe rośliny, na przykład sukulenty, kaktusy, storczyki, żywe zwierzęta, no to głównie gady i ptaki, skóry, zebr, dzikich kotów, antylop, wyroby z rogów nosorożców, muszle przydaczni, kolce jeżozwierza. Z Australii to najczęściej koralowce, żywe zwierzęta, na przykład gady i ptaki, jakieś warany, gekony, również muszle ze skorupia, z różnych przydaczni i ślimaków. Europa, no to żywe zwierzęta, głównie gady i ptaki, koniki morskie, koralowce, kawior, skóry wilków i niedźwiedzi oraz rysi, ale także wyroby z żółwi. Z kolei z Azji również wyroby z krokodyli i węży, żółwi i kości słoniowej, preparowane zwierzęta, muszle przydaczni, również storczyki, wyroby z wełny, antylopy tybetańskiej, ale także motyle.
6: Wróćmy teraz do polskiej granicy. Jak wygląda kwestia z preparowanymi zwierzętami lub trofeami myśliwskimi?
4: No na przykład jeśli chodzi o krokodyle, są krokodyle, które z załączników B, niektóre wyroby z krokodyli mogą być przewożone przez podróżnych do kilku sztuk, ale nie może być to mięso i nie mogą być to właśnie trofea. Czyli na przykład jak ktoś będzie miał torebkę, bądź obuwie, bądź jakąś inną odzież czy galanterię, jakiś wyrób, który będzie wykonany z krokodyla z załącznika B na przykład i nie będzie wymagane tutaj zezwolenie, trzeba się upewnić, z jakiego rodzaju krokodyla jest to wykonany produkt, ponieważ jeżeli będzie na przykład załącznika A, czyli te, które są najbardziej zagrożone wyginięciem, to niestety te normy, tutaj te wyłączenia nie będą obowiązywać i na taki przewóz takiego okazu trzeba będzie mieć też dokumenty, czyli zezwolenie.
6: Czy te pozwolenia na przewóz tych gatunków są wszystkie takie same, czy one są jakoś zróżnicowane?
4: Są zróżnicowane, ponieważ w zależności od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia i w jakim załączniku on się znajduje, to w niektórych przypadkach gatunków zwierząt i roślin są to bardzo restrykcyjne obostrzenia, czyli jest całkowity zakaz przewozu, tylko w niektórych przypadkach, na przykład do celów naukowych, i to jest ujęte właśnie w dokumencie zezwolenia, a są takie, na które niepotrzebne są te świadectwa, tutaj dokumentacja, są pewne wyłączenia.
6: A tu wspomniała Pani, bo dużo mówiliśmy o zwierzętach, ale wspomniała Pani też przed chwilą o roślinach. To ja dopytam o ten wątek, bo to jest też ciekawe. Jakie rośliny są objęte ochroną?
4: Na przykład storczyki, niektóre kaktusy, sukulenty.
1: Warto też wspomnieć o tym, że objęte ochroną są niektóre agawy, niektóre cyprysy. Wszystkie aloesy, poza aloe vera,
5: To jako ciekawostka, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Na tej liście są również wszystkie dzbaneczniki i szereg roślin drzewiastych, na przykład z rodziny machoniowatych. Na tej liście są też palisandry, żeńszeń i rośliny z rodzaju chudia. I może to dotyczyć po prostu takich egzotycznych roślin ozdobnych, ale też mebli i innych przedmiotów z drewna, czyli różnego rodzaju figurki, instrumenty. Takie przedmioty również były zatrzymywane podczas kontroli realizowanej na naszych przejściach granicznych. Czasami spotykaliśmy się właśnie z takimi pytaniami. No, dlaczego ten instrument muzyczny tutaj jest w takiej gablocie, która pokazuje gatunki objęte ochroną? Właśnie mianowicie z tego powodu, że do produkcji tego instrumentu zostało wykorzystane drewno objęte ochroną. Warto też wspomnieć o tym, że jest taka najbardziej restrykcyjna lista i ona mówi o tych gatunkach, których w ogóle nie można przywozić do Unii Europejskiej. I są to na przykład trofea wilka z Białorusi, z Mongolii, Turcji, niedźwiedzia brunatnego. Na tej liście jest mors z Grenlandii, a również jego pamiątki z jego kłów. Są też wybrane sępy z Indii, Afganistanu, Gwinei, wybrane kameleony z Madagaskaru, Beninu, Gany, Tanzanii, Kamerunu, żółwie na przykład z Indonezji, Malezji, Laosu, Wietnamu, Gany, Togo czy Mozambiku. Można jeszcze długo, długo wymieniać, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, 30 tysięcy gatunków znajduje się na tej liście. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie sposób znać je wszystkie, ale zanim zaplanujemy podróż za granicę, to niech nam się zapali taka czerwona lampka pod tym hasłem gatunek objęty ochroną i po prostu poszukajmy wcześniej informacji. Można takie informacje znaleźć między innymi na stronach prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, na stronie granica.gov.pl, ale także w innych serwisach, między innymi w Ministerstwie Środowiska, czy też na stronach sekretariatu konwencji tej waszyngtońskiej CITES.
6: Jakich dokumentów mogą wymagać służby graniczne przy przewożeniu takich okazów? No bo zasady pewnie różnią się w zależności od kraju, tak?
4: Jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do przekroczenia granicy takich okazów, jeżeli mamy do czynienia z okazem żywym, no to oprócz dokumentów weterynaryjnych, przede wszystkim chodzi o zezwolenie CITES, które na przykład w Polsce wydawane jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i to zarówno przy imporcie, czyli przy przywozie do Unii Europejskiej, jak również przy wywozie, ale także przy ponownym wywozie wcześniej przywiezionego okazu, czyli tak zwany reeksport. Przede wszystkim to zezwolenie. Zezwolenie określa warunki przewożenia tego zwierzęcia, czyli w jakim celu bądź innego okazu. Określony jest tam rodzaj gatunku, data ważności tego zezwolenia, kraj, wszystkie te dokumenty i służby graniczne, przede wszystkim służba celno-skarbowa sprawdza tutaj przede wszystkim, czy po pierwsze, czy taki okaz podlega konwencji CITES, więc żądamy okazania odpowiednich tych zezwoleń, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie też tego okazu, ale także, czy są dochowane warunki zezwolenia, czy na przykład takie zwierzę jest przewożone w sposób humanitarny, bo jeżeli się na przykład okaże na granicy, że nie są dochowane te warunki, takie świadectwo, taki dokument, takie zezwolenie przestaje być ważne.
6: Czyli może zostać cofnięty jakby.
4: Przestaje być ważne, czyli nie są dochowane warunków, czyli dochodzi tutaj do naruszenia przepisów i nam włączają się tutaj wtedy przepisy karne.
1: Jest to bardzo ważne. Właśnie odnosząc się do żywych zwierząt, mamy tutaj na względzie nie tylko te przepisy związane z ograniczeniami w przewozie przez granicę, ale z ich dobrostanem. Przede wszystkim, żeby były przewożone w najbardziej takich humanitarnych warunkach.
4: Natomiast jakby podsumowując ten wątek, przede wszystkim powinniśmy być wyczuleni na wszystkie okazy zwierząt i roślin, które chcielibyśmy kupić za granicą. Warto się upewnić właśnie co do gatunku tego zwierzęcia czy gatunku rośliny, z których wytworzono jakiś przedmiot, jakąś pamiątkę, jakąś figurkę. Ta czerwona lampka, o której wspominałam, powinna nam się zapalić szczególnie przy takich przedmiotach, które są wykonane z kości słoniowej albo z rogów nosorożca, przy różnego rodzaju przedmiotach wykonanych z koralowców, przy muszlach, skórach gadów, ssaków, to już o tym wspominałyśmy, chodzi tutaj o skóry krokodyli, węży, waranów, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi. I załóżmy, że jesteśmy w sklepie, w którym oglądamy właśnie takie pamiątki, przedmioty, torebki, galanterie. Nie jest to żaden targ, jest to sklep. I w takim przypadku poinformujmy sprzedawcę, że chcielibyśmy kupić taki przedmiot i wywieźć go za granicę i zapytajmy, czy on dysponuje sam dokumentami, które takimi wywozowymi lub czy może się postarać o takie dokumenty dla nas. Jest to też taka możliwość, taka forma, bo może to ułatwić procedury, która później trzeba będzie przejść przez granicę. Natomiast jeżeli taka osoba, taki sprzedawca mówi, że nic pan nie potrzebuje, nie będzie żadnych problemów, zwykły paragon panu wystarczy, to nie traktujmy tego jako takiej ostatecznej odpowiedzi i wskazówki, bo tak nie jest. Zawsze warto wtedy skontaktować się albo z Izbą Administracji Skarbowej, albo z Urzędem Celno-Skarbowym, z Oddziałem Celnym, albo też z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i po prostu dopytać dokładnie.
6: A jak często wy jako funkcjonariusze ujawniacie takie nielegalne okazy na podkarpackich przejściach granicznych? Czy to się zdarza z dużą częstotliwością?
4: Każdego roku nasi funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w naszym województwie wykrywają takie przypadki, gdzie nielegalnie są przewożone takie okazy. No, często podróżni tłumaczą, że nie wiedzieli, nie mieli takiej świadomości. Ale czy to są takie prawdziwe motywy, prawdziwe tłumaczenia, to też do końca tego nie wiemy. No w każdym bądź razie co roku takich przypadków jest sporo i sezon wakacyjny sprzyja właśnie takim czasami nieświadomym niestety sytuacjom, kiedy kontrolujemy podróżnych na przykład na przejściu lotniczym Rzeszów-Jasionka i w ich bagażach znajdują się na przykład koralowce, ale nie tylko, bo tak jak wspomniałam, no szczególnie w tym roku najwięcej takich przypadków dotyczy jednak odzieży, galanterii ze skór krokodyla, pytona, właśnie ocelota, także to przyniósł nam ten rok, ale nie tylko, bo też końcem kwietnia wykryliśmy podczas kontroli dosyć okazałych rozmiarów koralowca i dwie muszle skrzydłowe skrzydelnika olbrzymiego, ostatnio właśnie, o których wspominałam, też te dwa kły morsa arktycznego i galanteria.
6: Okej, okay. A jakiś taki najbardziej nietypowy okaz, który przechwyciliście na granicy, to co by to było?
4: W ostatnich latach podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej takim unikatem, można powiedzieć, był żywy serwal, który był przewożony przez podróżną z Ukrainy. Ta kobieta tłumaczyła, że jest to kot rasy serwal, natomiast no, nasze postępowanie, badania, które były przeprowadzone w laboratorium celno-skarbowym, wykazały, że nie był to kot, a był to faktycznie prawdziwy serwal. No, na jego przewóz kobieta nie posiadała tych dokumentów właśnie, o których mówimy.
6: Pani miała jakie przypadki?
7: Kilka lat temu w oddziale celnym w medyce dokonaliśmy ujawnienia 5 okazów żywych sokoła wędrownego. które oprócz tego, że nie posiadały, po pierwsze nie były zgłoszone przez kierowcę samochodu osobowego, to był obywatel Ukrainy, i były przewożone w bardzo niehumanitarnych warunkach. Te zwierzęta były odurzone, skrępowane, przewożone w walizkach podróżnych i tutaj pan został, oczywiście sokoły zostały zatrzymane i przewiezione do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Natomiast pan tutaj został ukarany już nie tylko z ustawy o ochronie przyrody, ale również z ustawy o ochronie zwierząt, z uwagi na to niehumanitarne traktowanie.
6: No to już podpada pod znęcanie się nad zwierzętami.
7: Oczywiście.
6: Tak de facto. No dobrze, no ale to jest też ciekawy wątek. Załóżmy, że przechwycicie takie zwierzę. Czy żywe, czy martwe. Dajmy na to, że żywe. Może zacznijmy od tego. Co się z nim dalej dzieje? No bo ono idzie do laboratorium, tak? Ale potem jest dalsza procedura. Jak to dalej wygląda?
7: Oczywiście po wszczęciu tutaj procedur karnych takie zwierzę procesowo jest przekazywane do jak najszybciej, oczywiście, żeby zapewnić dobrostan tego zwierzęcia, bo myślę, że samo przekroczenie dla zwierzęcia granicy w takich warunkach też niehumanitarnych jest ogromnie stresujące. Papugi na przykład wydziobywały sobie część piór tutaj z brzusznej części, więc widać, że to było dla nich, samo przekroczenie granicy było dość stresujące, więc jak najszybciej przekazujemy takie zwierzę do ośrodków bądź ogrodów zoologicznych. Tutaj współpracujemy też z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w tym zakresie. I następnie, jeżeli jest orzeczony przepadek przez sąd, jest tutaj już gestia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie wydawana jest decyzja administracyjna, jaki uprawniony organ później utrzymuje taki okaz. Więc jeżeli na przykład zostanie przekazana już do jakiegoś ogrodu zoologicznego, to takie zwierzę bytuje sobie już do końca w ogrodzie zoologicznym.
5: A myślę, że też warto wspomnieć o takim rekordowym, jeżeli chodzi o ilość i same gatunki wykryte. Był to taki przypadek na przejściu granicznym w Korczowej, gdzie wykryliśmy w jednym przypadku tylko 166 gadów i płazów. Były wśród nich pytony królewskie, na przykład w ilości 69 osobników. Było 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela, były też warany, czy też okazy boa madagaskarskiego i inne okazy gadów i płazów. Ich wartość wówczas oszacowaliśmy na około 50 tysięcy euro. Natomiast tak jak obserwujemy te przypadki okazów chronionych, które zatrzymujemy podczas kontroli na granicy, to można powiedzieć, że występuje też pewna taka sezonowość. Wiele, wiele lat temu można powiedzieć, że był taki popyt na żółwie stepowe, i one tak cyklicznie pojawiały się i były też próby przemytu tych żółwi co jakiś czas w określonym właśnie okresie czasu. Później można powiedzieć, był taki sezon na raki, był sezon na pijawki lekarskie. One też były zatrzymywane w takich ilościach, dajmy na to jednorazowo kilku tysięcy. Także można powiedzieć, że to też takie z jednej strony zapotrzebowanie na taki nielegalny towar też generuje to, że on pojawia się i w konsekwencji jest zatrzymywany przez nas na granicy. Można też się zastanowić, o ile jest zapotrzebowanie, niestety, na taką modę, na odzież, na galanterię, na torebki wykonane ze skór chronionych zwierząt. To tutaj już stawiam znak zapytania i pewnie każdy odpowie po swojemu.
6: Wrócę do tych węży, bo to w sumie niezła gromadka. Gdzie byście ich pomieścili, powiedzcie? Macie takie magazyny?
7: Tak, jak już wspomniałam wcześniej, w przypadku żywych okazów, jak najszybciej, to są dosłownie godziny. Wykonujemy niezbędne czynności procesowe z osobą podejrzaną tutaj i w międzyczasie dokumentację całą związaną z przekazaniem takiego okazu, bo taki ośrodek musimy najpierw znaleźć, który się zaopiekuje, bo też mogą być jakieś techniczne problemy, że na przykład ktoś nie będzie miał warunków do przetrzymywania danego gatunku, tak żeby też nie stanowiły zagrożenia dla gatunków, które dany na przykład ogród zoologiczny już posiada na swoim stanie.
6: To nie jest takie proste, 160 sztuk,
7: tak.
6: Gdzie każdy jeszcze pewnie musi być w osobnym pojemniku, oznakowany i tak dalej, to też dużo miejsca zajmuje.
7: Tak, na oddziale celnym w medyce posiadamy takie klatki, które jakiś czas temu otrzymaliśmy do zabezpieczenia i właśnie tak na przykład nasze sokoły były zabezpieczone, każdy był w osobnym klatce. klatce i w takim stanie zostały przewiezione do tego ośrodka rehabilitacji na Podkarpaciu. No a później już po wydanej decyzji Ministerstwa Środowiska, już po wyroku oczywiście prawomocnym, zostały przekazane do Sokolnika, który zajmuje się cały czas tego typu gatunkami zwierząt i są pod jego opieką.
6: Powiedzieliśmy już o zwierzętach żywych, więc powiedzmy, co się dzieje teraz z okazami, które zostały spreparowane lub w inny sposób przygotowane.
7: Martwe okazy w postaci na przykład galanterii skórzanej, okazów, które są trofeami, bądź też kosmetyki, czy też leki, które zawierają ekstrakty z okazów zagrożonych wyginięciem, najczęściej są utrzymywane przez wyznaczone instytucje. I to przede wszystkim w celach edukacyjnych, żeby podnosić świadomość społeczną w zakresie właśnie zagrożonych gatunków wyginięciem i na przykład trafiają do nadleśnictw, do jakichś muzeum przyrody, albo są też okazami tutaj eksponowanymi w gablotach służby Krajowej Administracji Skarbowej, na lotniskach na przykład, bądź też w oddziałach celnych, właśnie po to, żeby podnosić tą świadomość społeczną w tym zakresie.
6: Mhm. Okej, to jeszcze chciałbym, bo już poruszyliśmy ten wątek, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dobrze w naszej rozmowie. Jakie kary grożą za przewóz takich nielegalnych okazów przez granicę? Rozumiem, że to będzie pewnie uzależnione od ilości też, tak? I od rodzaju.
7: Ilość tutaj nie ma w ogóle znaczenia.
6: Nie ma znaczenia?
7: Nie ma znaczenia, okay. Bo jeżeli na dany okaz wymagane jest to zezwolenie CITES, posiadanie tego zezwolenia przy przewozie przez granicę, kara pozbawienia wolności tutaj jest od 3 miesięcy do 5 lat i sąd może również orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa zatrzymanych okazów.
6: No i pewnie zazwyczaj się tak dzieje.
7: Tak, oczywiście.
6: To taka jedna rada dla osób wybierających się na wakacje za granicę. O czym powinni pamiętać? Jakich błędów nie powinni popełniać?
8: No pamiętajmy po prostu, że taka egzotyczna pamiątka może nas kosztować więcej niż myślimy. Tak jak było już powiedziane, od 3 miesięcy do 5 lat nawet pozbawienia wolności. Także zanim zdecydujemy się na zakup i przewóz w swoim bagażu takiej pamiątki, czy koralowca, czy odzieży wykonanej ze skóry chronionego zwierzęcia, zastanówmy się i zapytajmy w pierwszej kolejności, czy sprzedawcy w sklepie, czy zorientujmy się właśnie w kontakcie z Urzędem Celno-Skarbowym, czy sprawdźmy na stronie internetowej. Nie róbmy takich zakupów pochopnie, po to, aby powrócić z wymarzonego urlopu w dobrym humorze, a niekoniecznie zakończyć właśnie podróż z jakąś taką przykrą niespodzianką podczas powrotu do domu.
7: Zamiast kupować takie okazy, najlepszym wspomnieniem z wakacji niech po prostu będą zdjęcia.
6: No dobrze, bardzo Paniom dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy i życzymy Państwu oczywiście udanych wakacji.
6: Tak jest, dziękuję bardzo.
2: SK Rzeszów.
3: Interaktywne mapy, nawigacja po szlakach turystycznych i funkcja planowania wycieczek. To m.in. takie opcje mają pojawić się w nowej aplikacji, która ułatwi zwiedzanie karpackich parków krajobrazowych. Więcej o niej opowiada Andrzej Bytnar, dyrektor zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
9: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest jednostką budżetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W skład zespołu wchodzi 5 parków krajobrazowych: Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski, Cieśniańsko-Wetliński, Doliny Sanu, Pasma Brzanki. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych opracowuje aplikację mobilną dla turystów i mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, która ułatwi odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Dostępna ma być w sierpniu. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem słowackim i finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach: polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie zostanie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Użytkownicy aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji po szlakach turystycznych, kalendarza wydarzeń oraz funkcji planowania wycieczek. W aplikacji znajdą się również materiały edukacyjne dotyczące ekologii, a także informacje o lokalnych atrakcjach i ciekawostkach związanych z regionem. Pogranicze polsko-słowackie jest bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowym. Potrzebuje jednak wspólnych, skoordynowanych działań, aby zarówno Polacy, jak i Słowacy mieli jak najlepszy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach, ciekawych szlakach turystycznych czy do ciekawostek kulturowych. Projekt zakłada także wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania przestrzenią publiczną. Słowacki partner przedsięwzięcia zakupi georadar, który posłuży do badania infrastruktury i terenu. Część pozyskanych danych zostanie wykorzystana w nowej aplikacji. Przedsięwzięcie obejmuje również organizację 5 transgranicznych wydarzeń edukacyjnych. W planach są warsztaty z zakresu technologii o ochronie dziedzictwa, zajęcia dla młodzieży oraz spotkania konsultacyjne dla mieszkańców i instytucji. Dziękuję za uwagę.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To największy na Podkarpaciu i jeden z najbardziej inspirujących festiwali interdyscyplinarnych w Polsce. W programie masa koncertów, warsztatów, strefa familijna i festiwalowa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
10: Marcin Dziedzic, Estrada Rzeszowska.
11: Rota Rachelska, Estrada Rzeszowska.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o Europejskim Stadionie Kultury, który tak naprawdę już za niedługo, to może na sam początek powiedzmy sobie, co to dokładnie jest za wydarzenie.
10: Całą nazwę byśmy jeszcze włączyli w to wszystko, czyli Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, z uwagi na to, że Wschód Kultury jest takim projektem parasolowym, ponieważ jest on organizowany przez 3 miasta: Rzeszów, Lublin, Białystok, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Narodowe Centrum Kultury. Nasza rzeszowska edycja to faktycznie jest Europejski Stadion Kultury i to jest jedno wydarzenie, które jest właśnie częścią tego większego, a dla nas jest to największe wydarzenie tego typu w naszym mieście, myślę, że też w regionie. Fantastyczne, interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki i ma już też bardzo bogatą historię, bo tak naprawdę to już 16. edycja, na którą Państwa zapraszamy.
3: 16. edycja, więc kiedy to dokładnie się zaczęło? Kiedy zaczął się Europejski Stadion Kultury? Mówimy

0: dla ludzi, którzy może mniej byli zaangażowani w mecze piłki nożnej, a chcieli też spędzić w jakiś sposób czas tutaj przyjeżdżając do Polski, czy też uczestnicząc w jakichś wydarzeniach w Rzeszowie. I tak narodziła się idea Europejskiego Stadionu Kultury, czyli przedsięwzięcia, które w swojej idei jest nastawione absolutnie na współpracę, czyli na współpracę artystów polskich z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.
1: No i tutaj mamy taki krótki wstęp o Europejskim Stadionie Kultury, o jego historii. I tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Innovation. Co to dokładnie oznacza i co to oznacza w kontekście sztuki i kultury?
0: Hasło, które przyświeca Europejskiemu Stadionowi Kultury, jest rozwijane w zasadzie po raz trzeci, bo dwa lata temu robiliśmy to pod nazwą Move to Change, następnie było Kind to Pact i teraz jest Innowacja. Te hasła wynikają z naszej aplikacji od Europejskiej Stolicy Kultury, naszej mówię aplikacji Miasta Rzeszowa, gdzie określiliśmy sobie program kulturalny dla naszego miasta na te lata do 2029 roku, gdzie w każdym z poszczególnych etapów, czyli w każdym roku, chcieliśmy rozwijać inną wartość. W tym roku mówimy tutaj innowacji. Chodzi oczywiście o szeroko pojętą innowację związaną z nie tylko z kulturą, ale innowacje w postaci różnych płaszczyzn i różnych wątków, które można rozwijać, bo jest to bardzo szeroki termin. Dla nas, jeżeli mówimy o kulturze, przede wszystkim myśląc o innowacji, myślimy o popatrzeniu na wszystko z innej perspektywy, gdyż kultura jest takim motorem napędowym do działania, ale też daje spore możliwości do tego, żeby tą innowację implementować. Nie tylko za pośrednictwem narzędzi technologicznych, ale także za pośrednictwem popatrzenia na publiczność, popatrzenia na organizację eventów, czy popatrzenia chociażby na taką empatyczną stronę kultury w tych właśnie technologicznych czasach.
1: I myślę, że do tej innowacji w kontekście tegorocznej edycji jeszcze sobie przejdziemy, żeby w ogóle tutaj projekty i koncerty, które mogły się odbyć, na samym początku jest open call i może troszkę tutaj kilka słów o tym open callu, czym on dokładnie był, sobie powiedzmy.
2: Tak, ogłosiliśmy na początku roku, to już też jest nasza tradycja, open call, czyli taki otwarty nabór ofert na projekty artystyczne. Tutaj każdy mógł wziąć udział, zarówno instytucje, jak i fundacje, stowarzyszenia, jakieś kolektywy artystyczne, jak i indywidualni twórcy. I tutaj co roku mamy coraz więcej interesujących ofert. W tym roku wpłynęły aż 83 oferty, więc mieliśmy, zarówno my, jak i kuratorzy, którzy nas tutaj wspierali swoim doświadczeniem, mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać te projekty, które znajdą się w programie festiwalu, więc na podstawie właśnie tego open calla wyłoniliśmy te projekty, które Państwu zaprezentujemy.
1: I trzeba powiedzieć, że tutaj projekty mamy w trzech dziedzinach, jeśli dobrze mówię.
2: Wyłoniliśmy projekty w kategoriach sztuki performatywne, muzyka oraz sztuki wizualne. Tutaj wspierali nas oczywiście kuratorzy, jeśli chodzi o kuratorkę otwartego naboru projektów muzycznych. Była to Małgorzata Płysa, która jest dyrektorką i kuratorką festiwalu Unsound. Jeśli chodzi o sztuki wizualne, współpracujemy z Elwirą Wojtunik-Lang, która jest dyrektorką artystyczną, jak również inicjatorką festiwalu sztuki cyfrowej Patch Lab. No i towarzyszy nam już drugi rok z rzędu Dominik Więcek, tancerz, choreograf, performer, stylista, znany szeroko również publiczności, chociażby z mediów społecznościowych, który wspiera nas tutaj swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o sztuki performatywne.
1: No i myślę, że tutaj właśnie doświadczenie tych kuratorów pomogło przy wyborze właśnie poszczególnych projektów, które zobaczymy w tym roku.
2: Tak, obecność kuratorów to jest oczywiście dobre dla renomy naszego wydarzenia, ale również otwierające, pozwalające szerzej spojrzeć na te projekty, na kulturę w ogóle i również na innowacje, ponieważ tak jak Marcin wspomniał, w tym roku hasło innowacje nam przyświeca podczas tegorocznej edycji.
1: To może tak, zróbmy taki sobie na początek króciutki wstęp do tych projektów, które nas czekają, a potem myślę, że to jeszcze rozwiniemy.
0: Jak wspomnieliśmy na samym początku, Europejski Stadion Kultury jest projektem bardzo interdyscyplinarnym i łączy wiele dziedzin sztuki i właśnie za pośrednictwem wyborów Open Call, ale także projektów, które są na stałe przypisane w jakiś sposób do Europejskiego Stadionu Kultury, został stworzony program, który myślę, że jest bardzo bogatym programem pod kątem takim przekrojowym, jeżeli chodzi o dziedziny sztuki. Zobaczymy tutaj m.in. taniec, zobaczymy performance, zobaczymy oczywiście koncerty, ale też mnóstwo nieoczywistych wydarzeń, chociażby wydarzenia, które dzieją się w przestrzeni miasta, na przykład na Wieży Farnej, albo w przestrzeni Biura Wystaw Artystycznych, czy też absolutnie w przestrzeni zewnętrznej, czyli wydarzenia plenerowe. Także no myślę, że jest to też taka dodana wartość, ponieważ myśląc o Open Callu i o tych projektach, które do nas wpływają, zawsze staramy się stworzyć taki program, który będzie ciekawy dla rzeszowskiego widza, nie tylko dla rzeszowskiego widza, ale również dla

0: widza, który przyjeżdża do naszego miasta specjalnie na ten festiwal. I wybieramy też takie projekty, które na co dzień w Rzeszowie niekoniecznie mogą zaistnieć ze względu chociażby na infrastrukturę i strukturę organizacji, które na co dzień tworzą w naszym mieście.
1: Wśród tych projektów na przykład mamy Mist, Agim i Urb Time Michał Urbaniak Edition. To może o tych trzech kilka słów powiedzmy na początek.
2: Tak, projekt Mist, Rusin and Pośpieszalski, to jest wyjątkowy koncert. Właściwie koncert to jest zbyt wąskie słowo, żeby określić ten projekt. Zapraszamy tutaj naszych gości, naszych widzów do rzeszowskich piwnic już w czwartek, czyli to będzie taki dobry początek festiwalu 25 czerwca. To jest, można powiedzieć, eksperymentalny koncert połączony z performancem w wykonaniu Wojciecha Rusina oraz Marka Pospieszalskiego, który łączy muzykę różnych instrumentów, na przykład saksofonu, fletu, muzykę z taśmy oraz instrumentów zaprojektowanych i wydrukowanych w technologii 3D. Także wyjątkowe wydarzenie, wymykające się trochę tutaj formule koncertowej. Na pewno będzie to bardzo ciekawe.
1: Tych wydarzeń mamy trochę więcej niż tutaj wymieniliśmy, bo mamy też na przykład Kasię Linz w projekcie KL. Z tego co czytałam, zabierze nas Kasia w publiczność w bardzo osobistą podróż. Jak plus minus będzie wyglądał ten koncert? Dlaczego warto go przybliżyć osobom, które jeszcze nie znają jej twórczości?
2: Koncert Kasi Linz to jest wyjątkowe wydarzenie, na które zapraszamy do Fosy Zamku Lubomirskich w sobotę. Będzie to koncert na zewnątrz, na naszej scenie w klubie festiwalowym w Fosie i usłyszymy okrzyknięty jednym z lepszych projektów tego czasu u nas muzycznych, czyli Kasię Linz jako obywatelkę KL. Tutaj myślę, że fani zespołu Republika i Grzegorza Ciechowskiego analogię wychwycą od razu. To jest projekt stworzony przez Kasię w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu i jego twórczości, ale to nie jest charakterystyczny tribut, których bardzo dużo jest teraz na rynku. To jest po prostu jej osobiste spotkanie z tą muzyką. Projekt nagrodzony, już bardzo ciekawy. Także zapraszamy serdecznie w sobotę 27 czerwca do Fosy Zamku Lubomirskich.
1: No i wśród wydarzeń muzycznych będzie także Hajpendasz, mam nadzieję, że dobrze mówię. Jaką historię opowiada ten projekt?
2: To jest zespół z Ukrainy, który zaprosiliśmy do nas również do zagrania koncertów na naszej scenie w Fosie Zamku Lubomirskich. To jest zespół istniejący od niedawna, od 2019 roku, który gra taką muzykę łączącą hip-hop, jazz, elektronikę. Także myślę, że nie tylko dla młodej publiczności, również dla wszystkich, którzy są ciekawi jakichś nowych, może trendów, nowych historii w muzyce, będzie to ciekawe.
1: Będzie także Mimikra. Jakiego tutaj doświadczenia mogą się spodziewać uczestnicy?
2: Mimikra to jest projekt z dziedziny sztuk performatywnych. Tutaj, tak jak wcześniej już wspominaliśmy, ta sztuka, kultura wychodzi do ludzi. Nie wszystko opiera się na takiej tradycyjnej formule, że jest widz i artysta na scenie. W projektach performatywnych, które się dzieją w przestrzeni miasta, to sztuka właśnie wychodzi do ludzi, można się na nią natknąć spacerując. I takim właśnie projektem jest Mimikra. Zapraszamy na Skwer Kultury, czyli na tę przestrzeń nad rzeszowskimi piwnicami, na rzeszowskim rynku. To będzie projekt performatywny w wykonaniu Livii Bargieł-Kiełbowicz i Stanisława Buldera. Taki performance, który jest nastawiony na uważność, teraz takie hasło bardzo szeroko dyskutowane ostatnimi czasy, żebyśmy właśnie w tych całych innowacjach i w tej nowoczesności nie zapomnieli o tym, żeby być uważnym na drugiego człowieka po prostu.
1: I dalej przejdziemy sobie do warsztatów i tutaj warsztaty Uwaga Ciało, które przykuły w sumie moją uwagę. O czym dokładnie one będą?
2: Uwaga Ciało to jest propozycja Anieli Kokoszy, która jest oprócz tego, że performerką, trenerką, ale również trenerką takiej metody opartej na wykorzystaniu kokonów sensorycznych. I to będą takie warsztaty właśnie dla młodych osób, dla dzieci, z towarzyszącymi im osobami dorosłymi. Zapraszamy tutaj w dwóch grupach. I to będą takie warsztaty, które pomogą poczuć odprężenie, zacieśnić więzi, poczuć wspólnotę, właśnie oparte również na uważności, na świadomości swojego ciała, w ciszy, w izolacji od jakichś bodźców, które być może na co dzień nas otaczają i nam przeszkadzają gdzieś tam spojrzeć w głąb. Także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy niekoniecznie może są fanami jakichś głośnych wydarzeń. Te warsztaty będą świetną propozycją.
1: I wśród projektów mamy również Ukryte Przestrzenie, Light Innovation, Duch w Maszynie i Onirka. Ukryte Przestrzenie, widziałam, że wykorzystuje technologię na przykład VR. to będzie właśnie chyba takie nawiązanie do innowacji i do całego hasła, myślę, tegorocznego Europejskiego Stadionu Kultury.
2: Tak, to jest jeden z tych projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie, ale również, mimo tego, że wykorzystują te nowoczesne technologie, są skupione na człowieku, ponieważ to będzie takie doświadczenie z wykorzystaniem gogli VR, które pozwoli gdzieś tam też zagłębić się w jakąś nieoczywistą, tajemniczą przestrzeń. Będzie projekcja filmowa w sali kinowej u nas w Rzeszowskich Piwnicach, a później uczestnicy będą podróżować przez właśnie ukryte przestrzenie.
1: I tutaj o tych projektach tak naprawdę kilka słów, może nie o wszystkich, bo zajęlibyśmy na pewno dużo czasu, ale myślę, że to jest teraz dobry moment, żeby przejść sobie do takiego znaku rozpoznawczego SK, czyli koncertu głównego i koncertu kolektywów. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby coś takiego stworzyć i dlaczego to wciąż działa i dobrze działa?
0: Faktycznie kolektywy to taki znak rozpoznawczy Europejskiego Stadionu Kultury. Już od 2013 roku te kolektywy pojawiały się na scenie i w zasadzie do tego momentu są cały czas żywe i cały czas aktualne. Myślę, że ta formuła nie ma możliwości skończyć się w zasadzie nigdy, dlatego że za każdym razem ten kolektyw wywołuje zupełnie inne emocje. Za każdym razem jest to współpraca na żywo, jest to współpraca dwóch różnych artystów z dwóch różnych światów, co owocuje niesamowitym efektem na scenie. Tutaj warto podkreślić też, że jest to przedsięwzięcie niepowtarzalne na skalę naszego kraju, ale pewnie też i na skalę Europy, z uwagi na to, że ci artyści, którzy pojawiają się w Rzeszowie, oni wcześniej nigdy ze sobą nie kolaborują. To jest spotkanie tylko i wyłącznie w Rzeszowie i czasami tak to właśnie zostaje. Przyjeżdżają tutaj na dwa dni przed koncertem, spotykają się w salach prób, ćwiczą swoje utwory, ćwiczą tą kolaborację i później mamy okazję zobaczyć ich na dużej scenie. I warto podkreślić też, że ten koncert jest koncertem na żywo, jest koncertem emitowanym w telewizji, więc całe to widowisko jest przygotowywane już absolutnie na 100% i nie ma możliwości też na żadne błędy, więc wygląda to czasami zaskakująco również dla nas, bo na samych próbach są jeszcze elementy, które są do dopracowania, ale później oczywiście wszyscy stają na wysokości zadania i efekt jest niesamowity. Stąd myślę, że jest niepowtarzalność tych kolektywów i dlatego cały czas tą formułę utrzymujemy i jest to faktycznie taki znak rozpoznawczy dla naszego festiwalu jako Europejskiego Stadionu Kultury. I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy, które pojawią się na rzeszowskiej scenie. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real. No myślę, że będą to niesamowite połączenia, ale to nie wszystko oczywiście, bo też zobaczymy na tej scenie koncert otwierający kolektywy i tutaj zaprezentują się nasi lokalni artyści, czyli zespół Pektus, który również do współpracy zaprosił Gosię Bodź, czyli niedawną debiutantkę z Opola. Myślę, że warto też przyjść i zobaczyć, jak zaprezentują się oni wspólnie na tej scenie.
1: Czyli myślę, że to będą takie tak naprawdę niezwykłe koncerty. A jak to wygląda, jeśli chodzi o artystów i kolektywy? Czy artyści sami wybierają sobie partnera do współpracy, czy wy wybieracie artystom partnerów z zagranicy?
0: To jest różnie. Czasami oczywiście proponujemy artystów z zagranicy i niektórzy artyści polscy z tego, nazwijmy to, katalogu artystów dobierają kogoś, kto najbardziej pasuje do ich twórczości. Czasami zdarza się też tak, że z tego katalogu nie są w stanie nikogo wybrać, albo to nie jest coś, co może sprawić, że ta iskra gdzieś popchnie ich do tej dalszej współpracy, więc proponują nam swoich artystów, więc te kolaboracje powstają w różnych konfiguracjach. Natomiast warto tutaj podkreślić, że jest to coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ zapraszając artystów do tego, żeby oprócz normalnego, regularnego koncertu, wykonali jeszcze dodatkową pracę i zaprezentowali się właśnie w tak trudnym projekcie, jakim jest Europejski Stadion Kultury, jest też pewnego rodzaju wyzwaniem, ale też i motywacją, myślę, dla tych artystów, bo później prezentują się w zupełnie innym wydaniu niż na co dzień można ich zobaczyć.
1: I czy to są takie wydania też w ich gatunku muzycznym, czy jednak różnią się tutaj na przykład ktoś z takiego popowego gatunku śpiewa z kimś bardziej z rockowego, czy to jest jednak w jednej aranżacji?
0: Przy 15 edycjach możemy powiedzieć, że wszystko, co pani powiedziała, jest prawdą, więc te aranżacje były naprawdę różne, bo czasami mieliśmy sytuacje takie, jak na przykład zespół Lemon występował z chórem Rustavi z Gruzji, gdzie to były zupełnie dwa różne światy, ale podobna ekspresja, więc jakby aparat wykonawczy był inny, natomiast już całość składała się na naprawdę niesamowity efekt. Albo przykładowo Monika Brodka występowała z zespołem Uncle z Wielkiej Brytanii, gdzie powiedzmy, że jest trochę inna stylistyka, natomiast wiemy też, że to było pewnego rodzaju marzenie Brodki do tego, żeby właśnie taki zespół zaprosić do współpracy. Więc i takie marzenia na tej scenie się spełniają. W tym roku na przykład Ralf Kamiński wybrał zespół For Real, ponieważ ten zespół nie jest z krajów Partnerstwa Wschodniego, jak możemy zauważyć, bo jest to kolektyw, który jest kolektywem z Francji i ze Stanów Zjednoczonych. No ale w tym wypadku też myślimy o samym efekcie końcowym i stąd jest taka sytuacja, że taki kolektyw też się pojawia, choć oni mają korzenie wschodnie, więc tutaj też trzyma się wszystko konwencji. No, w skrócie odpowiadając, to naprawdę są bardzo różne czasami kolaboracje, czasami ci artyści są z zupełnie dwóch różnych światów, ale myślę, że to, co ich łączy i jest takim wspólnym mianownikiem, jest pewna wrażliwość, która później jest dostrzegalna na scenie.
1: I tę wrażliwość i te marzenia muzyczne spełniacie nie tylko dla widzów i słuchaczy, którzy przychodzą właśnie na koncerty, ale też słyszę, że dla artystów, którzy mają jakieś swoje marzenia, żeby z kimś specjalnie zagrać na jednej scenie.
0: Organizacja wydarzeń i w ogóle praca w kulturze to jest takie niesamowite przedsięwzięcie, które tworzy pewien ekosystem, w którym wszyscy są ważni, ale bez wszystkich ten ekosystem nie może istnieć. I możemy tutaj wymienić artystów, publiczność, możemy wymienić organizatorów, czy też kontrahentów, którzy składają się na to całe wydarzenie, więc myślę, że my wszyscy jesteśmy tutaj połączeni takim kulturalnym, niewidzialnym węzłem, który później daje efekt publiczności w postaci właśnie chociażby koncertów, czy performance'ów, czy innych wydarzeń, które zaprezentujemy już na tej 16. edycji Europejskiego Stadionu Kultury.
1: I myślę, że ten taki węzeł, o którym mówimy, Europejski Stadion Kultury bardzo dobrze pokazuje. Myślę, że całe wydarzenie odbywa się na przestrzeni całego miasta.
2: Tak, tak jak wspomnieliśmy tutaj, oczywiście koncert główny na parkingu przy hali pod promie będzie usytuowana scena, natomiast nie podal w klubie festiwalowym w Łasie Zamku Lubomirskich również wybrzmi muzyka. Będzie tam również usytuowana strefa, myśmy ją nazwali familijna, ale tutaj oczywiście nie tylko dla rodzin w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale również dla wszystkich, którzy z przyjaciółmi, ze znajomymi, z kimś, z kim lubią spędzać czas, mogą ten czas spędzić w takiej strefie wypoczynku, również korzystając ze strefy gastronomicznej. Również wydarzenia będą się odbywać w rzeszowskich piwnicach, ale również, co też nie jest takie oczywiste na co dzień, w sali gimnastycznej pierwszego liceum przy ulicy 3 Maja. Tam również będzie bardzo ciekawy pokaz, koncert, doświadczenie właściwie pod nazwą Umwelt. Także zapraszamy serdecznie. No i w przestrzeni miasta. Także ten festiwal to nie tylko koncert główny i to nie tylko muzyka, ale również taka kultura, która, tak jak Marcin wspomniał, na co dzień być może w Rzeszowie nie gości, jeśli chodzi o charakter tych projektów. Natomiast przez te 4 dni warto być w Rzeszowie i żeby dotknąć, doświadczyć, właściwie to może będzie lepsze słowo, doświadczyć tych różnych muzycznych i nie tylko projektów, po prostu na sobie wziąć w nich udział.
1: A czy pokrótce możemy sobie zrobić taki harmonogram, którego dnia co czeka uczestników, mieszkańców?
2: Tradycją już kolejnych edycji Festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, stały się inspirujące rozmowy o kulturze, o sztuce. W tamtym roku w Kinie Zorze odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości. Dyskutowaliśmy o kulturze właśnie pod hasłem Kind to Pact, które towarzyszyło poprzedniej edycji festiwalu. W tym roku, tak jak wspominaliśmy, jest to hasło Innovation, więc ta dyskusja będzie się toczyła wokół innowacji, wokół tego, jakie rozumiemy, czym one są i czy to tylko technologia, czy może coś więcej, może coś innego. Także w czwartek w Kinie Zorze o godzinie 12 odbędzie się ta debata. Uruchomimy również taką pulę bezpłatnych wejściówek. To nie jest wydarzenie tylko dla osób, które pracują w kulturze, ale również zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, którym kultura jest bliska. I również w czwartek o godzinie 20 wspomniany już koncert Mist w rzeszowskich piwnicach. I to będą te główne wydarzenia właśnie czwartkowe. W piątek, to jest oczywiście dzień koncertu głównego, jak zawsze to już jest tradycyjnie, że ten koncert odbywa się w piątek. Zapraszamy na 20 na parking przy hali pod promie, tam duża scena i koncert kolektywów oraz koncert otwarcia, w którym weźmie udział grupa Pectus i Małgorzata Boć. Ale również taka niespodzianka wizualna, bo na murach obronnych Zamku Lubomirskich będzie można zobaczyć fantastyczną animację, której autorem jest Ari Dykier, również utytułowany twórca wizualny. Ta animacja nosi tytuł Duch w maszynie. I będzie taka opowieść o tym, jak ten nasz świat się zmienia i czy tak naprawdę te technologie być może nas kiedyś zastąpią, a być może nie, jak to wszystko okiem artysty jest widziane. Także zapraszamy serdecznie i oczywiście inauguracja działalności klubu festiwalowego już po koncercie głównym. Zapraszamy na Silent Disco do Fosy Zamku Lubomirskich. To jest takie wydarzenie, którego myślę nie trzeba specjalnie reklamować naszym stałym bywalcom, ale również gościom, bo ta formuła od lat się sprawdza i nadal nadal jest pożądana, więc wychodzimy również tutaj naprzeciw i zapraszamy zarówno w piątek, jak i w sobotę do Fosy na Silent Disco.
1: To może już takie ostatnie pytanie na koniec. Dlaczego warto się pojawić?
2: Ciężko to odpowiedzieć jednym zdaniem, dlaczego warto się pojawić. Warto się pojawić, bo to na pewno będzie świetnie spędzony czas. Warto się pojawić, dlatego że to będzie wartościowo spędzony czas. I ja myślę, że te dwa powody to wystarczą i też super rozrywka na pewno. I myślę, że niezapomniane wrażenia. To jest festiwal wyjątkowy, nie ma takiego drugiego. Będzie można zobaczyć na scenie takie połączenia, o których myślę, że nawet się nam nie śniło czasem.
0: Dokładnie tak, a ja odpowiem trochę odwrotnie, na zasadzie tego, że absolutnie nie warto tego przegapić, bo na pewno warto być częścią tych wydarzeń i warto być w środku Europejskiego Stadionu Kultury, gdyż pozostawia on po sobie niezapomniane emocje, nowe kolaboracje, nowe znajomości, nowych przyjaciół i oczywiście chęć tego, żeby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach. Jak ktoś raz spróbuje, na pewno myśli już o kolejnych edycjach. Także serdecznie zapraszamy, 25-28 czerwca jesteśmy z Europejskim Stadionem Kultury dla Państwa. Proszę rezerwować sobie te daty w kalendarzu i widzimy się już na festiwalowej mapie, wszyscy razem w naszym mieście Rzeszowie. Do zobaczenia.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami na Europejskim Stadionie Kultury.
2: Do zobaczenia, dziękujemy.
3: SK Rzeszów.
1: Objął tron mając zaledwie 18 lat, a korony nosił przez blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
4: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
5: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
4: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
5: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał m.in. na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później m.in. ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
4: Albo wyższe czoło,
5: no, tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także no, Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi m.in. pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to, że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
4: A ile miał wtedy lat?
5: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo, że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią,
4: no to dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
5: Oczywiście to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef w przeciwieństwie do swojego poprzednika miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916. Także widzimy, no, prawie 70 lat tak naprawdę rządów i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
4: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
5: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, no wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy, ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy m.in. zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi.
3: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
1: Teraz zapraszamy Was na pierwszą część rozmowy z pisarką i wokalistką Martą Skubisz. Artystka opowiedziała nam o swojej drodze od muzyki do literatury, o głośnym debiucie książkowym Lost Story, który przed laty wywołał spore kontrowersje w przemyślu, a nawet trafił na sesję Rady Miasta. W rozmowie wracamy też do kulis powstawania jej pierwszej książki, wspomnień ze szkolnych lat i tego, jak z doświadczenia z pracy muzycznej oraz sceny wpłynęły na jej pisanie. A z zaproszonym do studia gościem rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
6: Dziś w naszym przemyskim studiu Radia SK gościmy Magdę Skubisz, pisarkę Przemyśla. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo mi miło.
6: No właśnie, pisarkę, ale też i wokalistkę chyba.
7: Tak, to był zawód, który wykonywałam przez 25 lat bardzo aktywnie, a teraz już tak resztkowo.
6: Okej, ale te początki i droga do pisania, bo była pani absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i nauczycielką emisji głosu. Jak z muzycznego świata trafiła pani do literackiego? Czy to było odwrotnie właśnie?
7: To było chyba odwrotnie. Znaczy odwrotnie. Zawsze chciałam pisać, natomiast dostałam na maturze z polskiego 3 i to zweryfikowało moje plany na dalsze kształcenie. I w związku z tym, ponieważ się dostałam do Katowic, gdzie jest się dosyć trudno dostać, a ja byłam totalnie zielona, jeżeli chodzi o wokal, więc bardzo, bardzo te studia szanowałam i wielbiłam wręcz. No i tak się skończyła przygoda z pisaniem. Ale potem każdy muzyk musi niestety, oprócz tego, że zaśpiewać dyplom, czy zagrać dyplom, musi napisać pracę magisterską i tę pracę pisałam na temat kabaretu starszych panów. No i stwierdziłam, że już w ogóle nic nie pamiętam, jak się dobrze pisze, więc udałam się do swojej byłej polonistki, która mnie zawsze wspierała w tym pisaniu i poprosiłam, żeby mi napisała, Boże, jak to brzmi, nie, żeby mi pomogła napisać wstęp, tak żeby przynajmniej jedna część tej pracy była merytoryczna i trzymała jakiś poziom, żeby udawała pracę magisterską, więc moja pani profesor bardzo mi w tym pomogła, po prostu ten wstęp to była najlepsza część mojej pracy, no i przeczytała oczywiście całą moją pracę magisterską i powiedziała, że merytorycznie jest to dno, ale bardzo przyjemnie się to czyta. Oczywiście za pracę dostałam ocenę bardzo dobrą.
6: Ale i temat tak, bardzo fajny, Wasowski, Przybora.
7: Tak, twórcy evergreenów, tak brzmiał temat mojej pracy. Pamiętam, że no w ogóle ja się zakochałam wtedy w tekstach i wtedy jakby mi się pierwszy raz w życiu połączyła ta pasja muzyczna z pasją literacką, że to jest tak świetnie w ogóle zwarte i tak świetnie podane wykonawcy do zaśpiewania, na przykład teksty właśnie Przybory. I no, potem już było tak, że faktycznie pani profesor we mnie znowu zasiała to takie ziarenko, żeby pisać. Ona wtedy powiedziała, że bardzo fajnie to się czyta. O tej merytoryczności też powiedziała, ale powiedziała, że bardzo fajnie się to czyta i powinnam napisać książkę. I pamiętam jej słowa. No i stwierdziłam za jakiś czas, że napiszę tę książkę. I tak doszło do debiutu w 2008 roku, czyli Elostory. I całe zamieszanie, jakie wywołała ta książka, uważam, że to jest głównie zasługa pani profesor, bo ona była jakby przy tym procesie pisania od samego początku i widziała, co ja tam piszę i czytała to, co ja piszę na temat swoich nauczycieli, więc to jest wszystko jej wina, że potem to się skończyło takim zamieszaniem.
6: Czyli można powiedzieć, że pierwszą taką przygodę z takim większym pisaniem miała pani podczas studiów.
7: I dzięki muzyce,
6: tak,
7: prawda?
6: Tak, dzięki muzyce, tak. A kiedy pani stwierdziła, że napisze pierwszą książkę, już tak poza studiami?
7: No to wtedy, kiedy moja polonistka...
6: Wtedy, tak, właśnie, tak?
7: Tak, byłam bardzo właśnie posłuszną uczennicą, więc kiedy ona powiedziała, że warto by napisać książkę, bo fajnie się coś tam czyta, no to stwierdziłam, że czemu nie.
6: No dobrze, a co było pierwsze? Czy miała pani taką potrzebę opowiedzenia historii, czy chęć sprawdzenia się w nowej dziedzinie?
7: Nie wiem, ja w ogóle chyba się w ten sposób nie myśli. Kiedy się coś tworzy, to nie jest chęć sprawdzenia. Może chęć sprawdzenia to może ma się później, kiedy już na przykład, nie wiem, lata uciekają, jest się człowiekiem w starszym wieku, jak ja na przykład teraz. Teraz bym miała ochotę na przykład czymś się sprawdzić albo coś zrobić, czego jeszcze nie robiłam. Natomiast wtedy pamiętam, że to była jakaś wewnętrzna potrzeba, że ja po prostu muszę coś napisać, bo coś we mnie siedzi i jeżeli tego nie zrobię, to no, będę się czuła tak jak bohaterowie filmu Obcy, tak, którym po prostu pękną, jeżeli... czegoś, że tak powiem, z siebie nie wydalą artystycznego. Więc takie miałam wrażenie, że bardzo we mnie siedziała mocno historia licealna i stwierdziłam, że to będzie ta próba opowiedzenia, wyrzucenia tych emocji, czyli to coś chyba w rodzaju terapii. Wyrzucam to z siebie, żeby o tym nie myśleć, żeby mnie to nie gnębiło. I tak powstała właśnie książka Elostory.
6: Czy wykształcenie muzyczne pomaga w pisaniu?
7: Mi pomaga, ale nie wiem, nie mogę mówić za innych autorów. Natomiast bardzo szybko wyczułam autorów, którzy mają tak zwaną muzyczną frazę. Bo słowa są dokładnie tak jak linia melodyczna, czyli no albo się gładko jedzie, albo są progi hamujące.
6: No tak, no jest rytm, melodia, tak. Języka, fraza odpowiednia, tak. No to ma wszystko znaczenie przy pisaniu, także... No, jeżeli pomaga, no to super.
7: No, mi pomaga, znaczy ja chyba nie znam innej metody na pisanie, jak tylko właśnie to frazowanie muzyczne, ale ma to swoje mankamenty, dlatego że ja w bardzo przypadkowych miejscach stawiam przecinki i jak w tej chwili moja redaktorka Hania Koźmińska z Media Rodziny mówi mi, że moje przecinki są stawiane w bardzo przypadkowych miejscach i ona nie wie w ogóle, co tam się dzieje z tą interpunkcją, że bardzo się przy tym męczy i ja też się długo nad tym zastanawiałam, o co chodzi i potem wpadłam na to, że to jest po prostu tak Tak to wygląda jak fraza muzyczna, jak fraza wokalna, czyli bierzemy jakiś tekst i jedziemy sobie do pewnego momentu, jest oddech, oddech, oddech, prawda?
6: Tak.
7: I to jest moja interpunkcja, z którą się potem męczy pani redaktor. Dosłownie tak jakbym wzięła piosenkę i chciała ją przeanalizować pod kątem oddechowym, brania oddechu w najlepszych miejscach.
6: To jeszcze wrócę teraz do tej książki, którą pani wymieniła z 2008 roku o licealistach, bo ta książka, z tego co znalazłem takie informacje, w 2000 bodajże chyba 8 roku wywołała spore kontrowersje. W Przemyślu pojawił się nawet list protestacyjny nauczycieli. Jak zapamiętała pani całą tą sytuację?
7: Dla mnie to była bardzo traumatyczna sytuacja. W tej chwili bym ją na pewno wykorzystała inaczej, dlatego że ja się poczułam taka bardzo zaszczuta wtedy, taka bardzo otoczona takim hejtem, jakbyśmy teraz powiedzieli, taką złą energią, bo ośmieliłam się napisać coś, co się nie spodobało moim byłym nauczycielom. I to był list protestacyjny wysłany z Przemyśla, z mojego byłego liceum, do wydawnictwa z pytaniem, ile zarobiłam pieniędzy na tym, że szkaluję swoją szkołę i kalam swoje gniazdo. Dokładnie były takie sformułowania. I widać, że ktoś, kto to opisał, kompletnie się nie orientował w zarobkach autorów.
6: No, ale całe środowisko jednak nauczycieli się na panią rzuciło, więc...
7: Tak,
6: to musiało być chyba nieprzyjemne.
7: Dokładnie, no teraz jest inne podejście. Teraz jest moda na promowanie książek poprzez skandal. Czasami te skandale się wywołuje świadomie, a wtedy to jeszcze był czas, kiedy no, internet trochę raczkował.
6: Wszystko raczkowało w zasadzie.
7: Dokładnie. Hejt, nie było nawet takiego pojęcia, a tymczasem jak gdzieś czytałam właśnie w komentarzach pod tą książką, że ze mną zawsze były problemy, że w ogóle mam problemy z psychiką. No w ogóle takie to było nieprzyjemne. Ale już w ogóle szczytem wszystkiego była Rada Miasta Przemyśla.
6: No właśnie, bo książka trafiła jako jeden z tematów na sesji Rady Miasta
7: Ale
6: Przemyśla.
7: Ale jaki to jest zaszczyt! Proszę pomyśleć o tym, jaki to jest zaszczyt. W ogóle, że książka trafia na posiedzenie rady. To z tego, co wiem, bo to opowiadali mi, ja nie jestem radną Miasta Przemyśla, więc nie wiem, jak to wyglądało. Opowiadały mi osoby, które na tym były, że to był protest jednej z osób, która należała do związku, chyba nauczycieli. W każdym razie to była jakaś taka branżowy związek i godzinę mówiła ta osoba na temat mojej książki, że jest to bardzo zły przykład, jest bardzo taki niesmaczny, że to jest szkalowanie właśnie miasta, szkalowanie szkoły, zamach w ogóle na instytucje edukacyjne. I efekt był tego taki, że wszyscy z tej rady ponoć pobiegli do księgarni kupić książkę, bo nie wiedzieli, co tam jest.
6: Ale to zawsze tak jest, że jak ktoś mówi, że coś jest złe, nie czytajcie tak. tego, to Polak zrobi zawsze odwrotnie.
7: Ale to jest cudowne.
6: Zrobić na złość.
7: Tak, ja lubię tą anarchię naszą narodową. I mogę to tylko potwierdzić, że nie było wtedy książek w Przemyślu, bo pamiętam, jak mi się już skończyły wszystkie, wiadomo, że autor dostaje od wydawcy jakąś taką pulę dla siebie i pamiętam, że komuś chciałam dać książkę, więc myślę, no dobra, pójdę kupię w księgarni i poszłam do tej księgarni Przemyślu i mówię, ja miałam tam wtedy takie bardzo małe, czarno-białe zdjęcie. W ogóle byłam pewna, że mnie nikt nie pozna, bo już miałam zmienione nazwisko, wyszłam za mąż, a jednak tam mnie wszyscy rozpoznali. No i do księgarni jednak weszłam anonimowo i pytam się, czy jest może książka Elo Story. A pani mówi, nie ma, ale mogę panią zapisać na listę. I ja mówię, to która będę na liście? 12. Także to był jakby bezpośredni skutek tego wszystkiego, co tam się działo wokół Elo Story. I powiem tak po latach, że każdy autor marzy o takim debiucie. Mi się taki debiut trafił, bo wydałam w największym wydawnictwie w Polsce, co było po prostu dla debiutantki, dla muzyka, dla człowieka, który w życiu nie napisał żadnej książki, niczego. Ja nie byłam dzieckiem, które startowało w konkursach i wysyłało swoje opowiadania. Naprawdę nie miałam tego typu doświadczeń. To był taki strzał w ciemno. I każdy autor marzy o tym, żeby mieć takie wejście z buta, nie, na rynek wydawniczy. A kiedy to mi się przytrafiło, ja byłam kompletnie psychicznie na to nieprzygotowana. W ogóle Elo Story się doczekało 4 wydań. 2 wydania były w Pruszyńskim i potem jeszcze parę lat później w wydawnictwie Wideograf. Dalej ta książka jest w ogóle na kanałach YouTube, jest omawiana jako w ogóle już taki opis szkoły, której nie ma, zamieszłej szkoły, bez e-dzienników i tak dalej. Ale wracając właśnie do tego mentala, to teraz bym to naprawdę cisnęła na maksa, żeby to wykorzystać i iść za ciosem. A ja byłam tak przestraszona, że po prostu pamiętam, że w pewnym momencie wyszłam na miasto i stwierdziłam, że boję się wsiąść do autobusu, żeby kogoś nie spotkać, żeby ktoś się na mnie krzywo nie popatrzył. Miałam tak, że wsiadałam do pociągu, ponieważ całe życie jeżdżę pociągami właśnie między Przemyślem a Rzeszowem głównie. że widzieli mnie jacyś krewni prawdopodobnie, albo znajomi osób, które się odnalazły w książce i się przesiadały do innego przedziału. Więc to w ogóle było jakieś, no dla mnie wtedy, nie do przejścia.
6: I
7: to,
6: aż tak?
7: Naprawdę. To ja wiem i wiem, jak to absurdalnie brzmi dla ludzi chociażby z pana pokolenia, ale wtedy, w 2008 roku, ja miałam 30 lat, małe dziecko, nie miałam pracy, napisałam książkę, która mi jakby zamknęła wszystkie drzwi w Przemyślu. Przemyśl nie jest takim miastem, gdzie wokalistka ze specjalnością jazzowo-rozrywkową może się rozwijać, tak? To jest taki
6: dosyć...
7: Małe
6: środowisko, tak, dokładnie.
7: Dokładnie. Wtedy jeszcze nie było wszystkich talent show, które napędziły klientów, prawda? Takim ludziom jak ja. I naprawdę to było dla mnie... No, myślę, że to spowodowało w konsekwencji to, że ja przestałam pisać. Drugą książkę miałam już napisaną, kiedy pierwsza wychodziła, więc jeszcze był Juicy Jean, a potem zamilkłam, bo ja nie chciałam już tego przeżywać, co wtedy przeżyłam.
6: Czyli troszeczkę się pani przestraszyła tej sytuacji?
7: Ja się strasznie przestraszyłam.
6: Ale tak z perspektywy czasu, patrząc na to, ile teraz pani wydaje, no to jednak chyba ta cała sytuacja zmotywowała panią do dalszego pisania, dalszego działania.
7: Nie, no to już było, wszystko było mi znane, prawda? No ja zostałam przeczołgana trochę i potem też, jak już wydałam po kilku latach następne części tej serii młodzieżowej, miałam porównanie, duże wydawnictwo, taki Moloch na przykład jak Pruszyński, a mniejsze wydawnictwo i to już jest tak, że człowiek jakby nabierze pierwszych szlifów na tym rynku, to jest mądrzejszy, umie robić promocję, umie właśnie wykorzystywać różnego typu wydarzenia, na przykład ten hejt, który mi się przydarzył, no to robi się mądrzejszy po prostu po jakichś tam doświadczeniach. To jest chyba najważniejsze. No ale mówię, no wtedy dla mnie, ja powinnam w ogóle pójść na jakieś przeszkolenie wtedy, zanim wydałam tę książkę, tylko po prostu nikt się nie spodziewał, łącznie z samym wydawcą. Oni się nie spodziewali, że to zrobi takie zamieszanie i pamiętam, jak właśnie odczytali mi list przez telefon, który dostali wtedy i mówią, no to co z tym zrobimy w ogóle, co z tym zrobić, czy to tak zostawić? I mój, pamiętam chyba kierownik redakcji mówi, no to nie, to będziemy naszej autorki bronić. I wtedy dostałam od nich bardzo duże wsparcie, także to było wsparcie, no ale to było wsparcie z Warszawy, a jednak się zostaje na Podkarpaciu samemu.
6: I trzeba się mierzyć z tymi wszystkimi
7: tak,
6: ludźmi.
7: Tak. Znaczy mierzyć się, tak, no to było, myślę, że to bardziej przypominało taki ostracyzm, chociaż w całej Polsce, pamiętam, dostawałam masę maili od rodziców, od uczniów, którzy mieli podobne historie w szkole. I ja pełniłam rolę, nie wiem, jakiegoś konfesjonału, gdzie się wylewało te wszystkie żale. No, ale na przykład też miałam problem z organizowaniem w Przemyślu pewnego spotkania autorskiego. I pierwsze moje spotkanie autorskie wyglądało tak, że organizatorka do mnie zadzwoniła, powiedziała, ja panią zapraszam, pani wydała książkę, proszę jej w ogóle nie odzywać, bo dostałam telefon z Wydziału Edukacji. No, to nawet się nie skończyło na telefonie, ale na groźbach, ale no, to była bardzo hardkorowa sytuacja, taka, która się już otarła praktycznie o przestępstwo. Gdybym ja nagrała wtedy przez telefon to, co mi powiedziała ta pani organizująca spotkanie, która zrobiła to zupełnie nieświadomie i nagle się okazało, że promuje niewygodną książkę, no to myślę, że mogłoby się skończyć w jakimś sądzie albo gdzieś.
6: Tylko, jeszcze
7: że...
6: gdyby pani to opublikowała, chociaż nie można chyba opublikować takiej rozmowy bez wiedzy nagrywa,
7: oczywiście,
6: bez wiedzy
7: oczywiście.
6: Osoby, którą się nagrywa, ale gdyby pani to opublikowała, to byłby skandal i to niezły.
7: Tak, tylko mówię, no ja nie byłam na to gotowa, także nikt się nie spodziewał łącznie ze mną, że i wydawnictwem, że tutaj się taki będzie rezonans tego po prostu. To jest niesamowite. Urazić lokalną dumę. Bardzo lokalną.
6: Czy dzisiaj, z perspektywy czasu, napisałaby pani L.O. Story jakoś inaczej? Miałaby pani pomysł na to, żeby poprowadzić tą książkę w trochę inne rejony, żeby może była ostrzejsza albo była łagodniejsza?
7: Wie pan co, teraz nie można pisać ostrzejszych książek. Chyba nie można bardziej ostrej książki napisać, dlatego że w tym momencie już L.O. Story jest odczytywane jako bardzo brutalne, bardzo nieprawomyślne. Ja jestem zdziwiona, jestem w ogóle trochę zniesmaczona tą całą poprawnością taką, która się dzieje w literaturze. Tego, że nie można, że przekleństwa są źle widziane, że są widziane jakieś...
6: Że pewnych tematów nie ruszamy?
7: Pewnych tematów nie ruszamy, bo nie wypada.
6: No, jasne.
7: I to jest, to bardzo boli, bo w sztuce się liczy prawda i to niezależnie od tego, czy to będzie książka, czy muzyka, czy nie wiem, innego rodzaju sztuki, czy sztuki wizualne, ale jeżeli nie ma tej prawdy, ona jest w ogóle, jej się obcina łeb i cały czas się to cenzuruje i wygładza, no to nie ma sensu chyba się w ogóle odzywać. Takie mam wrażenie. Też dostałam propozycję, żeby to Elostory wznowić, ale też właśnie z zastrzeżeniem, żeby to złagodzić. Mówię, no to nie, no to nie chcę, czego ja mam to łagodzić? Bo co? No tak nie było?
6: Ale to dzisiaj jest nie tylko problem w literaturze, ale mam wrażenie, że też w filmach, w serialach.
7: Tak, wszystko jest takie poprawne.
6: Wszystko jest takie poprawne. I teraz widzę właśnie, że jak ktoś zrobi coś niepoprawnego, to jest to popularne bardzo. Ludzie już mają dość tej poprawności i trochę się zaczyna to przełamywać chyba.
7: Całe szczęście.
6: Też mam dość, bo na przykład, nie wiem, duże platformy cały czas robią te seriale według jednego schematu, cały czas musi być określona, że tak powiem, linia. Nie będę mówił dokładnie co, bo zaraz mnie tutaj
7: wiem,
6: będę
7: o co chodzi.
6: Musiał to wycinać z tej rozmowy, a nie chciałbym tego robić, no ale wie pani o co chodzi.
7: Wiem, o co chodzi. Ja w ogóle chyba przez to, co pan mówi, przez tę właśnie taką narzuconą poprawność, nie oglądam w ogóle seriali. Mój ostatni serial... W ogóle? Mój serial ostatni się skończył na Archiwum Mix, który był bardzo niepoprawny, ewentualnie na Świecie według kiepskich. I to jest po prostu wszystko. Potem nigdy nie miałam czasu, a jak popatrzyłam na serial właśnie, jakiś czy na film, ja miałam wrażenie cały czas, że ja odgrzewam jakąś kalkę sprzed iluś lat, tylko właśnie w takiej uładzonej wersji, która mi w ogóle nic w sercu nie porusza i w ogóle mnie nie pobudza do niczego, nie zostawia mi żadnej refleksji, bo to jest tak grzeczne. No może to jest też kwestia drogi życiowej, bo ja 10 lat pracowałam w wojsku z wojskowym przełożonym, gdzie no właśnie tam nie było poprawnie i całe szczęście, bo potem się pisze bardziej autentyczne, krwiste postacie, tak sobie myślę. Najbardziej mnie ostatnio śmieszyło, ale przeczytałam temat rekrutacji właśnie młodych ludzi do wojska. I była taka wzmianka w jednej z gazet, jak młodzi ludzie mają na przykład za złe przełożonym w wojsku, nie mówimy o cywilach, że na przykład podnoszą na nich głos, pan nie będzie na mnie krzyczał. Ja pamiętam, że płakałam ze śmiechu nad tym zdaniem przez chyba godzinę, bo przypomniałam sobie właśnie swoją pracę w wojsku. Ja pracowałam w ogóle w klubie garnizonowym jako instruktor do spraw wokalno-rozrywkowych, to przepiękny w ogóle zbitek, ale miałam wojskowego przełożonego, który traktował nas wszystkich jak, no poniekąd trochę jak żołnierze. Wszystko było w porządku, ja naprawdę bardzo mile tę pracę wspominam, ale kiedy czytam to zdanie teraz, to po prostu mi się chce płakać ze śmiechu. I to jest właśnie to przeciwstawienie takiej poprawności, no mój własny jakiś tam życiorys, moje wspomnienia. Nie jestem w stanie w ogóle przejść nad tą poprawnością, bo mnie to, nie powiem brzydko, osłabia, ale...
6: Mnie to wnerwia, bo ja to powiem wprost. Jak oglądam filmy i seriale i ciągle widzę ten sam schemat, no dobra, powiem to, że musi być jeden czarny, jeden homoseksualista, że nie wolno powiedzieć pewnych rzeczy, bo to politycznie niewygodne, to mnie za przeproszeniem coś trafia. I tak samo jest w książkach.
7: Zgadzam się. No, to trzeba wybierać takich autorów, którzy mają, lekceważą bardziej te wszystkie dobre zasady współczesne.
6: Którzy złamują się z tego schematu
7: tak,
6: po prostu.
7: Tak, no ale no mówię, no, jak ja dostałam też propozycję, żeby wznowić to, no ale musiałam to wygładzić. Pod warunkiem, że to wygładzę. Powiedziałam, no w życiu nie wygładzę tego, bo dla poprawności wydaje mi się, że nie ma sensu się tak podkładać. Bo mam takie wrażenie, że to jest taka tendencja współczesna i to za jakiś czas, tak jak pan mówi, że to się zaczyna przejadać już, więc nie ma sensu sprzedawać swoich ideałów, to co się wierzy na rzecz jakiejś tendencji, która przeminie.
6: No mówię, a ta tendencja powoli gdzieś tam już przemija, więc widzę wśród też swoich znajomych i rówieśników także, że już im się zaczyna to przejadać. No dobrze, przejdźmy do kolejnych pani książek, czyli Juice and Gin,
7: Hałturnik
6: i Master. Tutaj nadal poruszyła pani tematy bliskie młodym ludziom. Dlaczego właśnie ten świat był dla pani tak ważny?
7: Bo byłam nauczycielką. I
6: to były tematy pani bliskie?
7: To były tematy bliskie, poza tym miałam swoich ekspertów od dialogów, którzy przychodzili na lekcje, więc to jest też bardzo ważne, żeby wejść w ten świat właśnie za pomocą dialogów, świeżego języka i tak długo jak miałam uczniów i tak długo jak się przysłuchiwałam ich rozmowom, to uważam, że mogę pisać jeszcze o młodych ludziach. Natomiast później też z tego cyklu świadomie zrezygnowałam, bo no właśnie nie da w nieskończoność. Ma się inne cele, inne priorytety i to jakby ten temat mi się już wyczerpał. No, także tam są w następnych częściach w Hałturniku, w Masterze, to są też jakieś moje pozbierane doświadczenia z grania hałtur i wesel. 15 lat to robiłam. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa dziedzina. Można by napisać pracę socjologiczną na temat tego, jak Polacy zachowują się na przykład po alkoholu. To jest coś wspaniałego. A ci muzycy, którzy grają dla państwa, stoją zawsze wyżej, mają na podwyższeniu i z tej góry, z tej sceny lepiej zawsze wszystko widać. I to są czasami tak niesamowite sceny, tak niesamowite komplementy, które padają, propozycje. To są cuda. Tego nie da się, bo to jest wszystko nieocenzurowane, prawda? Tak. To jest właśnie niegrzeczne i to nie jest takie wygładzone przez tą poprawność, tylko człowiek jest po prostu sobą, tak? Mówiąc brzydko, po pijaku. Ja na przykład usłyszałam, a propos komplementów, mógłbym po tobie pić brudną wodę z wanny. Przecież to jest piękne, tak? Przychodzi człowiek i mówi taką rzecz. Albo, no nie, to już gorzej nie będę cytować.
6: A no myślę, że puszczają hamulce po prostu.
7: Tak, tak, to jest takie szczere.
6: Otwierają się.
7: Otwierają tak. się, otwierają, są bardzo Bo rozmowni, tak.
6: Gdyby nie wypili, to nie mieliby tej śmiałości.
7: Dokładnie. I oni mają też taką, nie wiem, to chyba to samo mają barmani. Musiałabym kiedyś porozmawiać z jakimś barmanem, że właśnie przychodzą do nich ludzie i się zaczynają zwierzać. I naprawdę te opowieści czasami są niesamowite. Te opowieści, też część z nich trafiła do książki. Bo przychodzą ludzie, opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach. To, co powiedzą obcemu człowiekowi, nie powiedzą komuś bliższemu. I daje im to taką właśnie swobodę, że nie muszą się krępować, nie czują się jakoś oceniani. I to też było naprawdę niesamowite.
6: No barman trochę jest jak spowiednik.
7: No to tak, tak. I myślę, że podobną funkcję też pełni muzyk na weselu. Może to się też już zmieniło, bo wszystko jest niestety pod obstrzałem kamer. Jak ja jeszcze grałam, to tego nie było, więc ludzie byli zupełnie jakby tacy bardzo, bardzo otwarci i bardzo śmiali. No różne też sceny się widzi, prawda? Jak człowiek przychodzi, zjada żywcem z rybkę z akwarium, bo chce sobie zakąsić, albo... No naprawdę, tam są cuda, więc jakby jeżeli ktoś byłby ciekawy, jakie cuda widziało się tutaj, głównie na Podkarpaciu, przez 15 lat grania wesel, eventów, hałtur i innych rzeczy, to zapraszam do książki Hałturnik.
6: I to rozumiem, że różne części Podkarpacia, nie tylko Przemyśl, ale również pewnie Rzeszów, nie wiem.
7: Oczywiście, Krosno. Rzeszów przede wszystkim. Tak, ja w Przemyślu chyba grałam jeden jakiś event, natomiast głównie to był Rzeszów. No i też wyjeżdżaliśmy do Częstochowy, do Krakowa, do Warszawy. No i dalej chyba, no w Warszawie graliśmy dosyć często, bo graliśmy takie supporty, no to nawet nie były supporty, tylko przyjeżdżała gwiazda, graliśmy na zamkniętych imprezach. To są też bardzo specyficzne miejsca, specyficzni ludzie, specyficzna atmosfera, gdzie to są zamknięte miejsca pełne bogatych ludzi, którzy zamawiają sobie gwiazdę, która na przykład za koncert bierze kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my gramy całą noc. Tak, kiedy gwiazda kończy występ, to my gramy całą resztę tak zwaną pod buta i do kotleta, więc tego typu wyjazdy też były bardzo, no bardzo pouczające, bardzo fajne. Z tym, że to jest straszliwie męczące, bo śpi się wyłącznie w busie, śpi się po kilka godzin.
6: Nie widzi się rodzinę, bliskich?
7: No tak, to ja swoje dziecko widziałam na zdjęciu przez kilka lat, ale głównie można się wykończyć fizycznie, dlatego że to jest bardzo ciężka praca. Przede wszystkim ciężka praca w utrzymywaniu uwagi, w skupianiu uwagi na sobie, na zespole, na tym, co się gra, na takiej wielkiej czujności. Stoi się na scenie i trzeba pilnować, że teraz ludzie mają zrobić pajacyka, potem mają zrobić pociąg. Później, nie wiem, mają jeść tort, potem mają jeść pieczonego świniaka, który za chwilkę wjedzie z kuchni i trzeba to wszystko zapamiętać. I to jest jedna noc, śpi się 2 godziny w busie, potem jest druga noc w mieście gdzieś, powiedzmy, oddalonym, w miejscu oddalonym o 200 kilometrów. I na przykład trzecia noc. Ja pamiętam, że miałam chyba taki rekord, 3 noce totalnej koncentracji, bo jeszcze trzeba się uśmiechać, to jest najważniejsze, to twarz boli, tak. Trzy noce i już w tych samych ciuchach, jak skończyłam grać, pamiętam, z niedzieli na poniedziałek, pojechałam do tego wojska. To tak samo ubrana, bo o 8 zaczynałam pracę i o 12 się musiałam zwolnić już do domu, bo coś mi się zaczęło dziać w ogóle z sercem, z samopoczuciem, także to już jest po prostu zajechanie się na śmierć. No i tam wtedy było grubo, wtedy to pamiętam, miałam pierwszy taki przebłysk, że za dużo pracuję, po prostu tak się nie da. Straciłam czucie w ogóle w lewej stronie ciała wtedy, po takim maratonie. Przeszło to wszystko, całe szczęście. Prawdopodobnie, nie wiem, zabrakło mi elektrolitów. Oczywiście nie pojechałam do szpitala, bo byłam tak zmęczona, że poszłam spać, ale no trzy noce, tak, w różnych miejscach pamiętam i ten czwarty dzień to był po prostu już taki, że nie widzi się na oczy, nie słyszy się, człowiek jest, w ogóle lewituje gdzieś nad swoim ciałem. To są straszne stany.
6: Z jednej strony satysfakcja z występu.
7: Pieniądze.
6: Z drugiej pieniądze, tak, dokładnie. Ale z drugiej strony wysoka cena jednak. No bo jednak własne zdrowie. A o własne zdrowie należy dbać.
7: Tak, to, tego się nie czuję, kiedy się ma tam 30 parę lat, czy mniej.
6: Zaczyna się zaczyna tak. Pewnie odzywać później troszeczkę.
7: O, to zdecydowanie tak. Mój się bardzo mocno odezwał.
6: I wtedy się płaci wysoką cenę.
7: Dokładnie.
3: SK Rzeszów.
8: Podkarpackie Centrum Innowacji zapowiada drugą edycję Festiwalu Nauki i Technologii, który odbędzie się 7 i 8 października w Jasionce. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji i zdobyciu tytułu najlepszego wydarzenia edukacyjnego w Polsce, festiwal zostanie rozbudowany o nowe strefy i atrakcje. Szczególny nacisk położono na połączenie kultury z nowoczesnymi technologiami. W programie znajdą się m.in. warsztaty Future Fashion, projekty artystyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, nowoczesne media oraz koncert przygotowany we współpracy z miejskimi instytucjami kultury. O szczegółach mówi teraz Michał Tabisz, prezes PCI.
9: Zaczniemy jeszcze od drobnego odbicia się od zeszłorocznego festiwalu, dlatego że mówiliśmy już o tym w naszych mediach społecznościowych, ale chciałem jeszcze raz pokazać Państwu tą statuetkę za najlepszy event edukacyjny ubiegłego roku, 2025 roku. Ogólnopolski plebiscyt, konkurs organizowany przez bardzo poważne gremium, bo to jest śmietanka branży eventowej w Polsce. Nasz partner, firma, która produkowała, współtworzyła ten festiwal od początku, zgłosiła nas do tego konkursu i powiem szczerze, byliśmy mało jakoś emocjonalnie zaangażowani na początku w to wydarzenie, nie czując jego wagi. Dopiero jak się okazało, że z 26 kandydatur w trójce najlepszych znalazła się nasza impreza, zaczęliśmy się temu przyglądać. Pojechaliśmy na galę, ale też w sumie bardziej po to, żeby zobaczyć, jak wygrywają inni, po czym okazało się, że to właśnie my. I wtedy dotarło do nas, że to jest rzeczywiście dobre wydarzenie, skoro ludzie zupełnie niezwiązani z Podkarpaciem uznali, że warto je nagrodzić. Dlatego to jest dla nas i dla całego zespołu, bo chcę powiedzieć, że to jest absolutnie praca zespołowa kilkudziesięciu przynajmniej osób, które mocno pracowały nad pierwszą edycją. To jest satysfakcja, ale zarazem to jest zobowiązanie, żeby ten festiwal kontynuować i rozwijać. Spotkamy się po to, żeby powiedzieć, o jakie elementy ten festiwal rozwiniemy w kolejnej edycji. 7 i 8 października w Zencom Expo. Druga edycja, obszar, którego dotknęliśmy w pierwszej edycji. I od razu mieliśmy poczucie, że to za mało, że trzeba to rozwijać. To jest obszar styku kultury i technologii. Kultury, z której Rzeszów i całe Podkarpacie może być dumne, bo w tym obszarze mamy wiele osiągnięć. Ale w tym ujęciu połączenia tego z nowymi technologiami, myślę, że to jest cały czas bardzo mocno niewyeksplorowany temat i dlatego sięgamy po inspiracje z całej Polski. Będziemy chcieli pokazać twórców, którzy już mają w tym obszarze dużo do powiedzenia. Będziemy chcieli też włączyć instytucje kultury miejskie i tutaj moje podziękowanie w kierunku pani prezydent Estrady Rzeszowskiej i pana prezydenta Konrada Fiołka, który pamiętam, jak razem wchodziliśmy na inaugurację w pierwszej edycji festiwalu i widziałem na jego twarzy duże zaskoczenie, jak wielu ludzi się pojawiło na tym festiwalu. I już wtedy, jeszcze przed tymi wystąpieniami inauguracyjnymi, rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby miasto mocniej zaistniało w kolejnej edycji. W zeszłym roku tym głównym wkładem była przede wszystkim obecność uczniów rzeszowskich szkół. Natomiast w tym roku, to jest bardzo ważne i o tym za chwilę poproszę o rozwinięcie tego tematu, będziemy mieli już taką bardzo mocną współpracę, jeśli chodzi o tą część kulturalną właśnie z miastem Rzeszów. Mogę powiedzieć tyle, że to nie jest jedyny obszar, w jakim się rozwijamy jako festiwal. Kilka jeszcze nowych elementów się pojawi. Chcemy mocno mówić o tym, jak ważna jest twórczość artystyczna i jak ona, jak ta kreatywność łączy się z myśleniem innowacyjnym, z tym, co chcemy rozwijać od początku istnienia PCI.
3: SK Rzeszów News.
8: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz, a wysłuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
8: Pogoda stopniowo się poprawia, a to oznacza, że sezon rowerowy możemy już oficjalnie uznać za rozpoczęty. Jak przygotować jednoślad do dłuższej eskapady oraz jakie podkarpackie, ale też bieszczadzkie i przemyskie szlaki są godne uwagi? Na te i inne pytania odpowiada Rafał Grela, członek stowarzyszenia rowerzeszów.pl, a z zaproszonym do studia gościem rozmawiał nasz reporter Tomek Witak.
6: Jak zaczęła się w ogóle przygoda, pańska przygoda z kolarstwem?
10: Z kolarstwem to zbyt mocno powiedziane, ale tak, ale z jazdą na rowerze, narzędzie jako pomoc w dotarciu do celu. No na początku to było jako pasja. pasażer jadąc do zerówki z mamą, później człowiek większy, karta rowerowa. Rozpoczęły się samodzielne wędrówki kilkunastokilometrowe i wraz z wiekiem wytrzymałość wzrastała, więc dystanse też się zwiększały. W wieku szkoły średniej już rozpocząłem pielgrzymowanie z innymi rowerzystami na Jasną Górę na rowerze. No, wprowadziliśmy ze znajomymi wtedy tradycję również możliwości powrotu na rowerze z Jasnej Góry. Nie tylko autokarem.
6: Nie tylko w jedną stronę,
10: tak,
6: tylko
10: tak.
6: Dwie.
10: Byłem w tej pierwszej grupie, która po wielu latach, tam było chyba po 8 czy nie więcej, po 13 chyba latach pielgrzymowania, rozpoczęła powrót na rowerze. No, wtedy to było troszkę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest kilkanaście godzin, jest powrót tam 10-12 godzin. Wtedy trwało to też 2,5 dnia, 3 dni dojazd na Jasną Górę i 2 dni powrót. W tej chwili troszeczkę zmieniły się jakości nawierzchni bitumicznych, drogi są lepszej jakości i nie ukrywamy, że nasze mięśnie mocniejsze, a rowery też łożyskowanie inaczej wygląda, więc jest troszeczkę łatwiej, troszkę wygodniej. I dystanse, które kiedyś przerażały typu 200-300 km, dzisiaj nie przerażają. Dzisiaj po prostu powodują, że taki rowerzysta, można powiedzieć kolarz, troszeczkę rozplanowuje sobie konkretniej czas posiłków, uzupełnianie płynów i te 200-300 km dla niego nie są dużym wyzwaniem.

0: matką i mam nadzieję, że dotrwam do wieku starczego bez takich doświadczeń. Natomiast jakieś małe zdarzenia, upadki, potrącenia zdarzały się i działam od kilku lat, wykorzystując swoje doświadczenia i swoje wykształcenia. Spotykam się z młodzieżą w każdej grupie wiekowej, czyli od przedszkola poprzez szkołę podstawową do szkół średnich. Oczywiście do każdej grupy inaczej przekazuję wiedzę, inne informacje przekazuję, natomiast uzupełniam tą wiedzę, którą pedagodzy w ramach przygotowania do karty rowerowej, do bezpiecznego życia, poruszania się i tak przekazują poprzez moje doświadczenia. Często dostajemy informację, że szkoła zaprasza mnie i zaprasza również policjanta, żeby też o tym powiedział i to jest super pomysł, ponieważ ja nie mam tej wiedzy, którą ma funkcjonariusz policji. On nie ma tej wiedzy, którą ja mam ze względu na doświadczenia, ale dzięki temu, że jest wspólna praca, jest nauczyciel, który przygotowuje to w ramach przedmiotu, jest pogawędka funkcjonariusza z młodzieżą, jest moja pogawędka, ta młodzież ma trzy źródła informacji, dzięki temu jest duża szansa, że część z tego zapamięta, a to będzie miało duży wpływ na bezpieczeństwo tej młodzieży.
1: Te pogawędki odbywają się na całym Podkarpaciu, rozumiem? Zarówno w Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli, gdzieś tam, nie wiem, w Strzyżowie, w Mielcu?
0: Powiem szczerze, że na razie najdalej dojechałem chyba 113 km od Rzeszowa. Zawsze na pogawędkę udaje się rowerem, niezależnie od pory roku, więc szkoły nie muszą oczekiwać, że skończy się zima, to zaprosimy pana Rafała, żeby przyjechał. Umawiamy się wcześniej, zapowiadam, że w porządku, najbliższy wtorek będzie mi pasował. Przyjeżdżam na rowerze, niezależnie od pogody. W zeszłym roku powrót w śnieg z deszczem. Troszeczkę wychłodziło mnie, troszeczkę zmarzłem, ale bodajże 30 czy 40 osób, z którymi się spotkałem, bo to są najlepiej spotkania jednoklasowe. Zbyt dużo osób, trudniej mi skupić ich uwagę na sobie, więc staram się, żeby to były pojedyncze klasy. Oczywiście starają się mniejsze oddziały, więc wtedy możemy połączyć dwa, ale takie małe grupki wtedy gwarantuję, że skupię uwagę na sobie i jest duża, duża szansa, że wyniosą mnóstwo ciekawych informacji w swoich głowach po naszym spotkaniu.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do naszego głównego trzonu rozmowy, czyli tras rowerowych, bo to właśnie to jest głównym tematem naszego spotkania. Zacznijmy może od Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie trasy rowerowe poleciłby pan na zarówno dłuższą, jak i krótszą eskapadę?
0: No tutaj można by było szukać, wybierać, co kto lubi. I to nie tylko chodzi mi o nawierzchnię, jaką rowerzyści lubią. Bo MTB kiepsko się czuje na szosie, na asfalcie. Natomiast rower szosowy, jak wskażemy mu trasę, żeby wjechał po kamieniach i po gruzie, też będzie niezadowolony, więc trzeba dobierać trasy pod kątem swoich umiejętności i swojego sprzętu. Nie możemy kogoś zmusić, żeby oglądał militarne zabytki z czasu I czy II wojny światowej, jeżeli go to kompletnie nie interesuje. Możemy mu tutaj wskazać inne atrakcje, punkty widokowe lub kolejne rzeczy, które są związane z regionalnymi bohaterami. Mogą to być pomniki nie tylko historyczne, techniczne. Możemy przepytać takiego chętnego, czym się interesuje, co by chciał i wtedy, skoro lubi jazdę na rowerze, zaproponować mu tą trasę. I ciężko mi tak powiedzieć, wyczepać z rękawa, że to jest świetne, to jest świetne. Przeczytam sobie przed naszym spotkaniem taki pobieżny opis atrakcji. Jest ich zbyt dużo, żebym się wychylił teraz i opowiadał. Niestety nie pochodzę z tamtych okolic, więc nie mam rozszerzonej wiedzy jeszcze, którą bym nabywał w czasie dorastania w tych okolicach, więc tu musimy brać pod uwagę swoje możliwości. Jeżeli mamy doświadczenia w trasach do 50 km, ale MTB, to 250 km po szosie jest ciężkie albo prawie niemożliwe bez przygotowania do przejechania. Więc te swoje możliwości, doświadczenia, sprzęt. Jeżeli ja jeżdżę na szosie, no to jak wybiorę trasę, która będzie faktycznie z nawierzchni ruchomej, w wielkaminie, to jest, lekko powiedziawszy, ciężkie do przejechania. A tak naprawdę to jest niebezpieczne do przejechania. Więc tutaj proszę się posiłkować w doborem w atrakcji, które interesują kolejnego uczestnika planującego trasę. Dla tych początkujących podpowiem, tak jak kiedyś podpowiedziałem, jeżeli zaczynacie przygodę z rowerem, chcecie zrobić jakąś długą podróż, nie wiem, może 15 km, to będzie pierwsza taka przejażdżka, to wykorzystajcie wiatr. Zaplanujcie pierwszą trasę tak, żeby jechać pod wiatr. Ten wiatr wam pomoże wrócić, gdy będzie troszkę już zmęczenie przeszkadzało. Później to nie przeszkadza. Tym, którzy są wytrenowani, wyjeżdżeni, to wiatr może spowodować, że dotrzemy do celu o kilka minut później lub kilkanaście minut wcześniej, jeżeli będzie w plecy. Także tu musimy zrobić pod siebie analizę, czego oczekujemy. Oczywiście jazda w temperaturze 12-13 stopni zupełnie inną radę sprawia niż jazda w temperaturze 39-43 stopni, jak w zeszłym roku jechałem. Więc powietrze powinno troszkę schładzać podczas naszego wysiłku, natomiast nie może nas mrozić, nie może nas przechładzać, bo to

0: bardzo utrudnia, a w skrajnych wypadkach nawet zagraża naszemu zdrowiu lub bezpieczeństwu. Koncentracja w takich niskich temperaturach na przeciągach i skuteczność działania naszych paluszków na hamulcach, które są bardzo ważne, zmniejsza się. To wszystko jest bardzo trudne do zaplanowania, jeżeli brak nam doświadczenia. Więc na początku nie szalejmy, zdobywajmy małymi kroczkami te nasze doświadczenia.
1: Ja tylko dopowiem do tego Przemyśla, że w Przemyślu chyba jedną z takich słynniejszych tras jest chyba ta fortyczna trasa rowerowa, tak mi się wydaje.
0: Bardzo popularna, bardzo dużo relacji na stronach związanych z rowerami, z turystyką jest. Jest wiele grup rowerowych, nie będę tutaj wymieniał, bo się okaże, że znałbym tylko 4-5, a jest ich być może kilkanaście lub więcej, więc nie chciałbym dyskryminować kogoś, kogo bym nie wymienił. Natomiast kwestia kilkunastu minut lub dłużej i można znaleźć takich sympatyków tras rowerowych. Po krótkiej wymianie zdań może się okazać, że na najbliższy weekend jest zaplanowane coś, co jest w moim zasięgu, czyli moje umiejętności, mój sprzęt pozwala, żeby dołączyć do takiej grupy i możemy w każdym momencie rozpocząć taką przygodę.
1: Jakie trasy by pan polecił dla tych bardziej zaawansowanych rowerzystów, a jakie dla tych mniej w powiecie przemyskim?
0: Powiem tak, planując trasę, próbujcie się kierować podobnymi celami jak ja, żeby trasa była w miarę atrakcyjna dla nas i żeby była troszkę więcej niż w miarę bezpieczna dla nas. Czyli ja wybierając trasy, sugeruję się natężeniem ruchu, tak jak na przykład kiedyś zaplanowałem trasę, która dojeżdżała przez Bolesławiec do Przemyśla, później udałem się dalej w stronę Ustrzyk Dolnych, Ustrzyk Górnych i dalej, dalej. Natomiast mamy na Podkarpaciu, w tym w rejonie Przemyśla również, bardzo dużo dróg lokalnych, które są już od kilku lat utwardzone, są bitumiczne, a są nadal o niskim natężeniu ruchu. Ja zakładam zawsze, planując trasę, dla innych, nie tylko dla siebie, tylko dla innych. Jesteśmy organizatorem różnych wypraw. Wybierajmy trasę tak, żeby nam było wygodnie jechać, żebyśmy nie musieli martwić się o kierowców, którzy nas cały czas muszą omijać lub wyprzedzać. Nie będziemy im przeszkadzać, jak będziemy jechać po mało uczęszczanej drodze, a dzięki temu wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Takich dróg lokalnych o dobrej nawierzchni naprawdę i w powiecie przemyskim, i w pozostałych powiatach jest bardzo dużo.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy w rejony Bieszczad, bo to są bardzo malownicze, piękne tereny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wiosennym, letnim, ale też jesiennym.
0: Tam tylko w zimie jest na rowerze trudno, bo zbyt wąska droga jest,
1: żeby... Górki, nie? Tak.
0: Górki to jest tylko zmniejszone tam pojazdy. Na zjeździe jest owszem niebezpiecznie, ale to brak poboczy, wąskość, odśnieżenie nie jest do krawędzi. Nie polecam absolutnie wąski taki dróg typu Bieszczady w zimie. Tam zima trwa poza tym od listopada do marca. To nie jest ta zima, która mamy w Rzeszowie. Tam jest dużo chłodniej, tam przymrozki się zdarzają prawie każdą noc, więc faktycznie tam okres zimowy na narty nie jadą w Bieszczady. A nie
1: na dobrze, a latem w takim razie jakie trasy by pan polecił?
0: W 99 roku nad Morzem Bałtyckim zapytany przez turystów z innych namiotów, skąd jestem, powiedziałem Rzeszowa. A, no to jak z Rzeszowa, to Bieszczad jesteś, kolego, tak? Później spotkałem, wiele lat później spotkałem na budowie, na której wspólnie pracowaliśmy, kolegę, który mieszkał w okolicach Ustrzyk Dolnych i mówi, to ty w takim razie z Bieszczad jesteś. On mówi, nie, Bieszczady zaczynają się dopiero tam za... I podał mi konkretną miejscowość, dzisiaj jej nie potrafię powiedzieć, więc dla jednych Bieszczady to już Rzeszów, a dla innych Bieszczady to dopiero Ustrzyki Górne, bo Dolne też to nie.
1: Zwłaszcza tych osób z innych województw, bo oni sobie tak właśnie myślą.
0: Ta skala zupełnie się zmienia.
1: Że Rzeszów, a to zaraz jesteście obok Bieszczad właśnie.
0: I tam między innymi w okolicach Bieszczad pracuje, działa Fundacja Bieszczadzka. Mhm. Oni kilkanaście lat temu, nie wiem czy nie nawet około 20 lat temu, wyznaczyli trasy rowerowe, które się chyba nazywały Zielony Rower. Natomiast na pewno te trasy, które wtedy były dedykowane, że rowerzyści mogą się po nich poruszać, zostały mocno zatłoczone przez nas, kierowców samochodowych, którzy próbują tam dojechać. I braliśmy jako stowarzyszenie udział. Zaczęło się to w zasadzie w czasie pandemii, która utrudniała spotkania, więc były spotkania wirtualne, ale wykonano mnóstwo pracy i te trasy, które wtedy przez laty były bezpieczne i fajne, atrakcyjne dla rowerzystów, dziś przez bardzo zwiększony ruch samochodowy zostały wykluczone jako bezpieczne. Jest zbyt niebezpiecznie, a rowerzysta, pamiętajmy, to jest każdy człowiek, który skończy 10 lat i posiada kartę rowerową. Górnej granicy wieku na szczęście nie ma, więc rowerzysta może być w każdym przedziale i z różną sprawnością. Są bardzo szybcy, sprawni i są ci wolniej działający, wolniej jeżdżący, więc te trasy zostały przeprojektowane, przebudowane. Jeszcze spotykają się drogi w centralnej Polsce, które czekają na taką naprawę nawierzchni bitumicznej. My już mamy takich dróg bardzo niewiele lub ewentualnie, które już zostały zniszczone po przebudowie przed kilku laty. Więc dróg mamy mnóstwo, wzniesień mamy również mnóstwo, więc Bieszczady są atrakcyjne. No niestety, jako że to jest górzysty teren i w okresie zimowym mocno chłodne, boję się, że nie mogę polecić w okresie zimowym Bieszczad, bo to jest zbyt niebezpieczne. Natomiast jak się tylko zrobi cieplej i nawierzchnia jest sucha, no pomijając nawierzchnię letnie po deszczu, bo wtedy nie jest sucha, ale warunki generalnie są wtedy dużo lepsze. No Bieszczady to jest bardzo piękny zakątek. Nie będę opowiadał najpiękniejszy, bo w Polsce jest jeszcze innych pięknych zakątków mnóstwo, ale nie odstajemy. Jesteśmy, jeśli chodzi o atrakcje, i tam możemy tych atrakcji znaleźć też mnóstwo. I przyrodnicze, i historyczne. I teraz, tak jak wcześniej mówiłem, możemy planować trasę zwiedzając takie elementy, które nas interesują. No i ja kiedyś zaplanowałem trasę 577 km tylko dlatego, że ktoś kiedyś wystartował szybowcem, pokonał taki dystans, ustanowił rekord wtedy, który został poprawiony szybciutko. I trasa Przemyśl, Ustrzyki Dolne Górne, Dukla, Gorlice, Wiśniowa, Mielec, Kolbuszowa. 577 km. No, kilka godzin spędziłem w Bieszczadach. To były godziny od popołudniowych do wczesnoporannych. Więc w nocy na rowerze Bieszczady też są piękne. Pamiętajmy tylko o doborze i ogumienia i stroju, żeby ten strój jednak pozwalał nam bezpiecznie. Zmarznięte dłonie zupełnie inaczej reagują, zmarznięty organizm zupełnie inaczej działa. Nawet nasze myślenie zmienia się, gdy jest temperatura ciała zbyt niska. Potrafimy zrobić być może rzeczy, których byśmy nie przewidzieli, siedząc na spokojnie w fotelu i planując trasę. Możemy się zagapić, później możemy żałować, że ojej, mogłem skręcić łagodnie, czemu tak gwałtownie skręciłem, czemu upadłem, czy był poślizg. Zmarznięty organizm działa bardzo inaczej. Jeżeli ktoś tego nie spróbował, to niech sobie weźmie pod uwagę przy planowaniu. Bieszczady nie są zimnym rejonem, natomiast jeżeli ktoś zbyt długo będzie przebywał na rowerze, czyli zrobi podróż tak jak ja, 24 godziny, no to zahaczy o te chłodniejsze części dnia, czyli przed wschodem słońca, i wtedy faktycznie nasze działania są troszkę inaczej niż w okresach godziny 15-16 przy pełnym wypoczęciu.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae, na dobry początek, Kinga Baryga, witam

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja za Czernię od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Za Czernię 1C za Czernię. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6,02 zł, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
10: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
15: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
16: A French? Zapewne dopłata.
15: Zero dopłat, French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
16: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
15: Łańcut Kościuszki 95.

0: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
1: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
0: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
5: I po reklamie.
6: SK.
7: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
10: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6 zł 2 grosze, bez ołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
1: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczacki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Rzeszowie, ulica Przemysłowa 3. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
9: Rzeszów na czasie.
10: Michał Userkis, SK Music Tour wraca na Podkarpacie. Tego lata będziemy również razem z wami bawić się na koncertach organizowanych w całej Polsce, a na Podkarpaciu zaczynamy od Dębicy i co ważne, będziemy tam przez dwa dni. Na scenie zagrają dla was m.in. Dawid Kwiatkowski oraz Zakopauer, ale na tym nie koniec, bo czekają na was jeszcze m.in. atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Impreza odbędzie się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
12: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
11: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
13: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześćka, pytacie co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy?

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. O, dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6,02 zł, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
8: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
7: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ćwiartka z kurczaka tylko 7,99 za kilogram. Pieczarki 500 gramów jedyne 5,99 za opakowanie.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę ustrzyckich gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
13: Europejski Stadion Kultury.
12: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
14: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6,02 zł, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
15: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep ProRowery w Krośnie, ulica Podkarpacka 2A. Więcej sklepów Romet i ProRowery znajdziesz na romet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
21: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
20: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
22: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
20: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
0: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Getta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak, wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka, samochodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć, Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana na próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot dog tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6,02 zł, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: I po reklamie. My heart is a ghost town.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w MediaExpert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z MediaExpert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z MediaExpert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja za Czernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Za Czernie 1C za Czernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6,02 grosze, bezołowiowa 95,543, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
6: Rzeszów na czasie.
7: Michał Userki. Z wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki. W planie także występy polsko-zagranicznych kolektywów, mówi Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej.
8: I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hay. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real.
7: Szczegóły na stronie Estrady.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
10: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
11: Mega, mega, mega.
12: Dlaczego rower akurat?
11: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
13: 3, 2, 1, start!
9: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
14: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej, jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Rzeszowie, ulica Przemysłowa 3. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
6: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
2: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja za Czernię od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Za Czernię 1C za Czernię. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6 zł 2 grosze, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wybierz studia, na których zamiast musisz, trzeba, wypada, słyszysz, możesz, warto, twój wybór. We WSIS w Rzeszowie zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i działać międzynarodowo. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja za Czernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Za Czernie 1C za Czernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6,02 zł, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł. Miesięcznie. Orange tu jest.
19: I po reklamie. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
20: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
19: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
21: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry ładuje nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś temu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, Innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No upał się wydarzył, wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do Was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może Was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest Wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku, ulica Beksińskiego 4, Galeria Posada. Więcej sklepów Romet i Pro Rowery znajdziesz na romet.pl.

0: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
0: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6 zł 2 grosze, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: I po reklamie.

0: SK Grahity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Śmietana 18%, COT 330 plus 30 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron z jaj przepiórczych Egg Mac 250 gramów, jedyne 3,99 za opakowanie.
2: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.

0: Oceanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Wybierz studia, na których zamiast musisz, trzeba, wypada, słyszysz, możesz, warto, twój wybór. We FSIS w Rzeszowie zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i działać międzynarodowo. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: Rzeszów na czasie.
13: Jał Serkis, kolejna sportowa impreza na horyzoncie. Tym razem będzie to bieg na 5 km przez rzeszowskie bulwary nocą, mówi Piotr Kowal ze Stowarzyszenia Rzeszów Biega.
14: Będzie to bieg nocny na dystansie 5 km, który odbywa się o godzinie 21, więc to też taki fajny klimat, kiedy jest już ciepło i w godzinach wieczornych przy Jupiterach można w takim biegu uczestniczyć.
13: Impreza rusza w sobotę 27 czerwca.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
16: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
15: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
17: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
18: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
19: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
15: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
20: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
21: O, proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo.
20: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: DJ Diperry i to się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy, korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.

0: Sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back, już teraz. Radio SK. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze: SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie, trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę, między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj

0: Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brie-Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustwem.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
10: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
18: I po reklamie.

0: okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wierzymy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com. Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6 zł 2 grosze, bezołowiowa 95,543, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: Już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
3: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
3: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
2: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK, punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w Galerii Handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać. W jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to w parę odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
9: Harmonizer.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Express Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: Widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
11: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
12: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
11: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
12: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
13: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6 zł 2 grosze, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.

0: Comedian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Ćwiartka z kurczaka tylko 7,99 za kilogram. Pieczarki 500 gramów jedyne 5,99 za opakowanie.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
5: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
6: To będzie ostatnia reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: I po reklamie.

0: Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. A to są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: rano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
13: Rzeszów na czasie.
14: Michał Userkis. Lista zaakceptowanych aut ciągle się poszerza. Chodzi o Fitment Paradise w Sanoku. Tam już w sierpniu czekać na Was będą mocno przerobione samochody. Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych uczestnikach.
15: No jest generalnie plan na całą strefę taką zabawową pod tytułem zjeżdżanie, karuzele, jakieś tego typu atrakcje.
14: Mówił Piotr Makselan, organizator. Impreza rusza 22 sierpnia w Sanoku na torze lodowym.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
18: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
19: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
18: to jest
19: kolei.
18: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
17: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jest jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Cleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
0: a tobie,
2: życzę właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radia SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix Harmonizer.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Roze z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć jakbyście byli w Ameryce na mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. To oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między nimi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze? Za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
10: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
11: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.

0: samo 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już dziś na stacji Moja Zaczernie od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o 1 zł za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Zaczernie 1C Zaczernie. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Diesel 5,84, diesel premium 6 zł 2 grosze, bezołowiowa 95, 5,43, LPG 3,29, hot dog 7,99, kawa 9,99.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
6: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, grawe hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Alfidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
11: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale. Czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. A jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK. Money.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Codziennie.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama.
2: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
3: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
2: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
3: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
1: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

0: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
1: Europejski Stadion Kultury.
0: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji.
1: Do zobaczenia w Rzeszowie.
0: Szczegóły na stadionkultury.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
4: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
11: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.
2: Radio SK. SK. To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
8: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
11: A French? Zapewne dopłata.
10: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
11: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
10: Łańcut Kościuszki 95.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Wybierz studia, na których zamiast musisz, trzeba, wypada, słyszysz, możesz, warto, twój wybór. We FSIS w Rzeszowie zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i działać międzynarodowo. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
19: Rzeszów na czasie.
20: Jałuserki, w niedzielę po rzeszowskim rynku będziecie mogli przejechać się luksusowymi samochodami, a to w ramach charytatywnej akcji Fundacji Fun & Drive. Zabrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup karetki dla dzieci. Na miejscu będą też atrakcje dla całych rodzin, dmuchańce, mini motorki elektryczne, gry i zabawy i malowanie twarzy. A na rzeszowskich bulwarach w niedzielę rusza Hip Hop Culture Jam. Czekać na Was będą pokazy tańca, warsztaty, bitwy taneczne i zajęcia muzyczne. Start o 15.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
21: Muzyką się żyje.
1: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na Eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Kalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco. Imprezka. 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę, Sombr na początek.

0: się to wszędzie jest tło.
1: Tak, ona Fidei Tamagotchi w Radiu SK, już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę, 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie.

Nie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem. Warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej, a co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy, chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: pretendentów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PG Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
12: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
11: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
12: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
13: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
14: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
15: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
16: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z warszawskiej ligi żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w warszawskiej lidze żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, Janeta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

0: Nowości w Radiu SK. Eyben ze swoim nowym kawałkiem wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.

0: Imy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
6: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
7: Powstało już kilka utworów.
6: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się,
7: że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
5: No a single Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
8: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
9: Takiego budowania piosenki po kolei.
8: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Bogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne? O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

Uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Haven Forever w Radiu SK.

0: No Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie, no linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. Ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: To jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na SK-owym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili. I obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Developer Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
5: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
14: I po reklamie.

0: want a lady in the street, but a freak in the bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. No widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj imprezą. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Moja droga... Ale wiedziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn
3: tak.
1: Będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje.

0: Reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue, Rzeszów, Dana 51, Krosno, Pużaka 35, blue.com.pl.
5: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta. Performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: Fach Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. Fach Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. Fach Auto. Kraczkowa 1440. iwachauto.pl. Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsis, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
7: Rzeszów na czasie.
8: Julia Ranosz, już w lipcu ruszamy z naszą radiową trasą koncertową SK Music Tour. I tak na początek na Podkarpaciu pojawimy się w Dębicy, a to podczas Dni Miasta. Mówi Mateusz Kutrzeba, burmistrz Dębicy.
9: W piątek mamy gwiazdę wieczoru w postaci Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę kończymy koncertem zespołu Zakopower.
8: Impreza rusza 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej. Szczegóły na stronie miasta.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. A męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na Stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
12: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
11: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka. Eska.
11: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam! Na początek numer 1 gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
15: Kochani, nic

Kośma, ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 6

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny, no i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: I po reklamie.

0: bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa.
2: Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
3: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

0: 90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Fire, jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Wpadajcie i głosujcie.
1: Eska. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia Eska. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale Eska Garniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na Lord and Spirit Fest. To prawdziwa gratka dla koneserów dobrych napoi i wszystkich, którzy cenią sobie wyjątkowe smaki. Od godziny 17 na parkingu przy ratuszu czeka na was strefa festiwalowa, spotkania z ambasadorami marek i ekspertami z branży, degustacje i klub cygarowy. Do tego muzyka na żywo i część gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Lord and Spirit Fest. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku Lord Jack.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: Rzeszów na czasie.
13: Emanuela Kwaśniak. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, w Rzeszowie już wiadomo, gdzie oficjalnie rozpocznie się lato. W dniach 25-28 czerwca do miasta wraca Europejski Stadion Kultury. Największy interdyscyplinarny festiwal na Podkarpaciu. Będzie wiele atrakcji, wydarzeń i oczywiście koncerty, a na scenie chociażby Ralf Kamiński, Pektus czy Mary z Polski. Koncertem w piątek 26 czerwca o 20 na parkingu przy hali pod promie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park, www.lećznami.pl.
1: Eska. Muzyką się żyje.
0: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu Eska, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało, aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
14: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
0: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
15: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
14: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
0: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret. Później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawią się w niej single Sezon i Na Błysk, który znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Impreska. Eska. 2:01. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa. No ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogej. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman, to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał: to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc. Gramy to w Radio SK.

można krzyczeć. Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej. Ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem. Może gość chciał się odciąć od biedy. Radio SK. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają, 22 startują. No mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło, sporo pozdrowień od was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Radio SK. Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówę, hej, parapetówę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
3: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
7: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty mam udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
3: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
6: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: kupujący aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztamy imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.